0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Progress, armed robbery report on 6th Street. All units, please respond. Shots fired.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

gdy twój świat rozpada się. Wezwij mnie, wezwij mnie. Czujesz, że dziś jak dziecko boisz się. Wezwij mnie, zjawię się. Przeprowadzę cię przez mrok. Nie pozwolę ranić łzom.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 16 maja. Święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski.

Wyobraź sobie, że jesteś z grupą przyjaciół. Siedzicie razem przy stole, śmiejecie się, opowiadacie historie, spędzacie miło czas. Jest między wami jedność.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.

Jezus modli się do Ojca nie tylko za uczniów, ale też za tych, którzy w przyszłości w Niego uwierzą. Modli się za Ciebie, konkretnie, osobiście, znając Twoje imię, historię, zmagania. Jesteś w Jego sercu w chwili, gdy staje przed Ojcem w modlitwie. Spróbuj zatrzymać się przy tej myśli.

Jedność, o którą prosi Jezus, nie jest tylko zgodą między ludźmi czy brakiem konfliktów. Jest jednością na wzór relacji Ojca i Syna, głęboką, opartą na miłości, na wzajemnym darze i obecności. Jezus wie, jak bardzo brak jedności rani Kościół i ludzkie serca. Popatrz na swoje relacje w rodzinie, we wspólnocie, w pracy, w kościele. Co możesz zrobić, by być narzędziem budowania jedności?

Dawanie przykładu przez uczniów ma wymiar misyjny. Jezus mówi jasno. Świat uwierzy nie tyle przez słowa, co przez świadectwo życia. Twoje relacje, sposób mówienia o innych, reagowanie na trudności, wszystko to albo przybliża ludzi do Boga, albo ich od Niego oddala. Jeśli chcesz, powierz teraz Bogu wszystkie swoje relacje.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.

Porozmawiaj teraz z Jezusem jak z przyjacielem. Spróbuj powiedzieć Mu o swoich pragnieniach, lękach i trudnościach w budowaniu jedności w codziennym życiu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

miła, co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił, mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień, co dzień.

0: Parara, parara, audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.
1: Ja się nie daję, ja się trzymam, ja się staram.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

0: Inflacja w górę najmocniej od wielu miesięcy. Miesiąc zdrowia rodzin organizuje NFZ. Sejm zajął się obowiązkowym chipowaniem psów i kotów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Inflacja najwyższa od 10 miesięcy w kwietniu wyniosła 3,2% w skali roku. Szczegóły podał Główny Urząd Statystyczny. Najmocniej na wzrost cen wpływały m.in. mieszkanie i nośniki energii, żywność oraz informacja i komunikacja, a ekonomiści wskazują też na skok cen transportu lotniczego. Mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
1: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
0: A przyspieszanie inflacji to dopiero początek, przestrzega część ekonomistów, bo drogie paliwa, surowce i nawozy mogą dopiero odbić się na cenach w gospodarstwie w kolejnych miesiącach. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje o tym prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób, Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
2: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
0: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim moście świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodzin z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi o tym Rafał Stachlewski z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
0: Eksperci pomogą również założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodzin potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa przyjęta przez Sejm trafi na biurko prezydenta.
5: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Minister obrony uspokaja w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Turyści uderzeni piorunem w Tatrach. Pogoń i korona utrzymały się w ekstraklasie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach. Ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach. O 2 najciężej rannych mówił Łukasz Stępek z Toprum.
2: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Elbeszczyźnie, którego dogaszanie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to już nie dane szacunkowe, ale oparte na dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyński i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Specjalny zespół kryzysowy, tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzję, co dalej z tymi powierzchniami.
4: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru na odległości kilkudziesięciu kilometrów.
3: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Działania profilaktyczne, natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat.
0: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Pogoń Szczecin i Korona Kielce wygrały swoje wczorajsze mecze w Ekstraklasie. Obie ekipy zapewniły sobie utrzymanie. Pogoń na wyjeździe 1-0 ograła Zagłębie Lubin, a Korona uporała się na własnym boisku z Widzewem. Pięknego gola z rzutu wolnego strzelił Dawid Błanik. Z kolei napompowany milionowymi transferami Widzew drży o byt w Ekstraklasie. Nawet jeśli wygra ostatni mecz, musi zerkać na to, co zrobią sąsiedzi w tabeli. A jednym z takich sąsiadów jest Piast Gliwice, który w niedzielę na własnym stadionie podejmie drużynę Rakowa Częstochowa. Piłkarscy statystycy wyliczyli, że ryzyko spadku z Ekstraklasy wynosi w przypadku Piasta nie więcej niż 8%. Pytany o to trener Daniel Myśliwiec zastrzega.
5: Różne scenariusze piłka widziała, dlatego my nie możemy mieć takiego podejścia, że na 92% jesteśmy utrzymani, bo po prostu utrzymanie jest konkretne. Albo się utrzymałeś, albo się nie utrzymałeś. My na ten moment się nie utrzymaliśmy. Nie mamy 100% pewności, dlatego tak do tego podchodzimy i tylko 100%. Na 100% gramy, na 100% chcemy trenować cały czas i na 100% chcemy osiągnąć nasz cel.
0: Mecz na stadionie przy ulicy Okrzei Piast Raków rozpocznie się w niedzielę o 12:15.
6: My w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Na zewnątrz mży tak troszeczkę, temperatura to 11 stopni, ale jak zawieje wiatr, no to robi się zdecydowanie chłodniej. Dziś takie przelotne opady będą nam towarzyszyły, chociaż jednak przeważać będzie pochmurny i chłodny taki dzień. Dziś do 14 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 16, deszczowo dziś też w całym regionie.
7: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Pięć minut po godzinie 11:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie jeszcze w to sobotnie przedpołudnie. Dziś spędzę z Wami sobotę. No i rozpoczynamy to przedpołudnie. Już niedługo też na naszej antenie rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową, to dopiero od 11:45, a niebawem podam więcej szczegółów, jak się włączyć w tą modlitwę.

0: To był Ray Wilson w Radio Rodzina, a już dziś przed nami Noc Muzeów. Aż 110 instytucji zaprasza mieszkańców i turystów, by po prostu przyjść, odwiedzić i je zwiedzić. Organizatorzy zapowiadają, że jest to największa odsłona tego wydarzenia w historii miasta. W programie mamy 28 muzeów i archiwów, 48 galerii oraz pracowni artystycznych, a także 4 centra kultury i edukacji. Po raz pierwszy zwiedzający będą mogli zajrzeć dziś m.in. do klasztoru Wrocław, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, Muzeum Medycyny Sądowej czy Muzeum Anatomii. Historię Nocy Muzeów we Wrocławiu przypomina Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.
1: Od 2009 roku, kiedy inicjatywa Nocy Muzeów się zaczęła, od kilku miejsc, które można było zobaczyć, te miejsca są coraz ciekawsze, a przede wszystkim jest ich coraz więcej. W tym roku tych miejsc to jest 110. To są miejsca często niedostępne na co dzień. To są miejsca dla dużych, małych, średnich, dla seniorów, dla dzieci. Są warsztaty. Także zapraszam do zapoznania się wcześniej z całym programem, żeby zobaczyć, gdzie można pójść i jak najfajniej spędzić tę noc muzeów, chociaż nie do końca jest to tylko noc, bo zaczyna się troszkę wcześniej, nawet jeżeli chodzi o naszych najmłodszych. Oczywiście wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
0: W ubiegłorocznej edycji wydarzenia odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin, a najpopularniejsze obiekty przyjęły po około 5 tysięcy osób w ciągu jednego wieczoru. No i tak jak powiedziała wiceprezydent Wrocławia, ta noc muzeów rozpoczyna się znacznie wcześniej, bo już po południu, czyli całkiem niedługo. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, pierwsze warsztaty rozpoczną się już około południa.
2: To są te wydarzenia warsztatowe przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników i raz jeszcze bardzo powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
0: Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie chcecie się wybrać, to wystarczy wejść na stronę wrocław.pl. Tam znajdziecie cały program wydarzenia, wszystkie instytucje wypisane, które biorą udział właśnie w tej nocy, dzisiejszej nocy muzeów, a także we wrocławskim niezbędniku kulturalnym. Tam również znajdziecie te informacje, które obiekty są dziś otwarte na zwiedzających, a tymczasem na antenie Radio Rodzina męskie granie orkiestra i kawałek To bardzo ziemskie.
3: Ten świat

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11.30 już na zegarach, a więc już za chwileczkę na naszej antenie za 15 minut rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić 71 322 2022 i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Jednak jeżeli wolicie to zrobić za pomocą SMS-a, również jest taka możliwość. Już teraz możecie wysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48. I pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

11.40 już prawie na zegarach, a więc za 5 minut rozpoczniemy intencję do modlitwy południowej. Od 11.45 będziecie do nas mogli dzwonić 71 322 2022. Cały czas możecie przysyłać intencję SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

Wybiła godzina 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do nas do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: I w tym momencie mamy już pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam podać intencję do dzisiejszej modlitwy.
0: I jesteśmy już na antenie?
1: Tak, o ochronę Polski przed wszystkimi niebezpieczeństwami za przyczyną dzisiejszego patrona Andrzeja Boboli. To jest pierwsza intencja. A druga intencja o miłosierdzie i nawrócenie naszego narodu i o to, żeby jak najwięcej osób włączyło się dzisiaj o godzinie 16 do wielkiej pokutnej modlitwy za ojczyznę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za te intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

O bezpieczną podróż Panu Bogu i Waszej modlitwie powierzam moją podróż, aby pomimo bólu i choroby przebiegła bezpiecznie. Wspieram wszystkich moją modlitwą. Bóg zapłać. W tej intencji modli się Agata. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla 10-letniej Zosi. Proszę o dar nieba dla świętej pamięci Zofii oraz dla zmarłych z rodziny.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Słuchamy intencji.
1: Chciałabym życzyć wszystkim strażnikom i chorym na depresję, żeby wierzyli w Boga. Oraz zaczęli wierzyć w siebie. Bo niestety nie umiałam wierzyć w siebie i za wszystkich chorych, żyjących, umarłych na całym świecie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Na linii jest już z nami kolejna nasza słuchaczka. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny, prosząc również o miłosierdzie Boże dla mojej zmarłej mamy Marii, Marii Świstowskiej, Genowefy Bolesława i Jana Gibas oraz siostry Natalii za duszę w czyściu cierpiące oraz o wszelkie potrzebne łaski w czasie trwania egzaminów dla mojej siostrzenicy Aleksandry i w Bogu intencji wiadomej. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za tą intencję. My również pozdrawiamy, a oczywiście polecam intencję w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o łaskę zdrowia dla mojej mamy, o odzyskanie sił po chorobie, również o łaskę zdrowia dla wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają na antenie Radia Rodzina. Z Panem Bogiem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za intencję. Polecamy ją w modlitwach.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę dla wszystkich chorych, dla mnie o zdrowie, bo wpadam coraz bardziej. I dla wszystkich chorych, dla tych, co się chorymi opiekują. O siłę wytrwania w chorobach dla mojej siostry, dla moich wnusi. Niech Matka Boska da im siły i cierpliwości. I wam dziękuję za to, że jesteście. Niech wam też Matka Boska błogosławi całemu zespołowi Radia Rodzina. Szczęść wam Boże i z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście modlimy się w niej i my również życzymy wszystkiego dobrego i pozdrawiamy.

Pomodlmy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Piękna modlitwa wstawiennicza Pana Jezusa do Boga Ojca za ludzkość. Ilekroć słyszę, bardzo wzrusza, dziękuję. Prosimy o wszelkie łaski Ducha Świętego dla dzieci przystępujących w tych dniach do pierwszej spowiedzi świętej oraz komunii świętej, także dla ich rodziców i rodzin, o łaskę wiary, nadziei i miłości, by uroczystość była okazją do odnowienia wewnętrznego. W tej intencji proszą Karolina i Ela. Matko Najświętsza, proszę o rozwiązanie supełków w mojej rodzinie. Prosi o to słuchaczka.

Proszę o wspólną modlitwę, o dobrą pracę dla mojej córki i o potrzebne dla niej łaski. Prosi w tej intencji stała słuchaczka. W intencji dzieci po raz pierwszych przyjmujących Pana Jezusa w Komunii Świętej w parafii świętego Alberta Wielkiego za rodzinę i bliskich, za proboszcza Faustyna, za wszystkich posługujących w parafii oraz za parafian.

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże, szczególnie dla Zosi, o zdrowie dla niej, siły, z okazji też jej imienin, błogosławieństwa Bożego życzymy. W intencji Kuby o zdanie wszystkich tych egzaminów, zaliczeń, w intencji Marty o podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o siły w przetrwaniu trudnego czasu. Też modlimy się w intencji mojej żony o zdrowie dla niej, o błogosławieństwo Boże, w naszych intencjach, które nosimy głęboko w sercu. Chcemy też prosić o modlitwę w intencji kierowców, podróżujących, o szczęśliwe dotarcie do celu. Modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także chcemy się modlić w intencji dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii, które były w pierwszej komunii, o wytrwanie w łasce. Chcemy też prosić o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za intencję i za telefon. Polecamy ją oczywiście w modlitwie.

Pomódlmy się jeszcze w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową cały czas. W intencji ojczyzny przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, patronów Polski, Maryi i Królowej Polski, aby Bóg był na pierwszym miejscu, a będzie dobrze. O błogosławieństwo Boże na czas ciąży, Jezu, Ty się tym zajmij.

Pomódlmy się jeszcze w intencji o pokój na świecie, a także w intencji papieża Leona XIV. Wybiła godzina 12, a więc zapraszam do wspólnej modlitwy antyfoną wielkanocną Królowo Nieba, Wesel się, która już teraz na naszej antenie.

0: Nasilają się ataki na organizacje humanitarne na Ukrainie. Coraz więcej informacji o zbliżającym się referendum w Krakowie. Dzisiaj Noc Muzeów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Do 24 wzrosła liczba ofiar po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Wśród ofiar jest troje dzieci. W ostatnich dniach Rosja prowadziła niemal nieustanny atak z powietrza przez dwa dni, wykorzystując ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnych typów. Nuncjusz apostolski w Kijowie, arcybiskup Visvaldas Kulbokas, mówi też o nasilających się atakach na pracowników i pojazdy organizacji humanitarnych.
1: W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
0: Arcybiskup Kulbokas poinformował, że także na terenie nuncjatury znaleziono fragmenty rakiety. Nie spowodowały one jednak znaczących szkód ani wśród ludzi, ani w budynkach. Billboardy, ulotki, coraz bardziej widoczna kampania w Krakowie. To znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Katarzyna Mylarczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
2: Zagłosowałabym za zmianą.
3: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
2: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
4: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
3: A co się panu najbardziej nie podoba?
4: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
5: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
0: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Dzisiaj Noc Muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje. Dziś w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, a rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
6: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał jutro o 20:30 zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankas i Ankara.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na zewnątrz tak delikatnie kropi. Jeżeli chodzi o to, jak jest na zewnątrz, jest dość ciepło, o ile nie wieje wiatr, bo gdy zawieje, no to już robi się chłodno. Tak więc jeżeli wybieracie się gdzieś, na przykład na wydarzenia z okazji Nocy Muzeów, polecam się ubrać cieplej, wziąć ze sobą może albo kurtkę przeciwdeszczową, albo parasol, bo niewykluczone, że dziś się przydadzą.
8: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 12:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy to sobotnie popołudnie z naszą stacją. Na dobry początek budka suflera i kawałek 10 lat samotności, ale ja również mam dla Was informację, że rozpoczynamy nasz radiowy konkurs. Dziś możecie zdobyć książki od wydawnictwa Jedność. Myślę, że to jest taka idealna rzecz, którą można porobić, czy czynność, którą można porobić na przykład, gdy jest właśnie tak pochmurno, nieprzyjemnie i zimno. Jeżeli chcielibyście powalczyć o książki od wydawnictwa Jedność, bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszym konkursie. Żeby je zdobyć, wystarczy napisać nam, jakie są Wasze ulubione czynności w pochmurne i deszczowe popołudnia. 7148. Wysyłamy wiadomości na ten numer telefonu i pamiętajcie, by poprzedzić je słowem rodzina. Zapraszam już teraz do wspólnej, do włączenia się do zabawy, a już teraz na naszej antenie budka suflera.

Po serii polskich utworów zmieniamy troszeczkę klimat. Przenosimy się w świat anglojęzycznej muzyki. Już teraz Whitney Houston i kawałek I'm Every Woman na naszej antenie. No myślę, że to jest taki dość energiczny, żywiołowy kawałek, że może gdzieś tam komuś z was nóżka zatupie. Jeżeli tak, no to bardzo się będę z tego cieszyła. Whitney Houston już teraz na naszej antenie.

0: To był Ignacy i kawałek Samoloty, a my rozpoczęliśmy wraz z początkiem maja sezon komunijny. No i to coraz bardziej jest widoczne, coraz więcej tych ceremonii komunijnych się odbywa. No i też myślę, że wielu z nas gdzieś powoli myśli o szukaniu prezentów na komunię, jeżeli się wybieramy pod koniec maja, ale być może wielu z nas już teraz jest w drodze właśnie na poszukiwania tego prezentu, który damy dziecku pierwszokomunijnemu. Jednak warto się pochylić też nad tym aspektem religijnym, bo to właśnie on jest najważniejszy. Przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej to proces, w którym uczestniczą zarówno kapłani, jak i rodziny. Kapłan, jak mówi ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim, nie jest jedynie nauczycielem, ale jest osobą, która wprowadza dziecko w istotę Eucharystii i życia sakramentalnego.
1: Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Nie jest on takim zwykłym nauczycielem, osobą, która przygotowuje do pierwszej komunii świętej. Kapłan jest przede wszystkim szafarzem sakramentu Eucharystii. Ta rola jest bardzo odpowiedzialna, bo kapłan tłumaczy, czym jest Eucharystia, próbuje to dziecko wprowadzić w liturgię, pokazuje znaki, czym jest msza święta, czym jest ten sakrament. No, przygotowanie do pierwszej komunii także wiąże się z przygotowaniem do tego ważnego sakramentu pokuty i pojednania.
0: Cały proces przygotowania dziecka do pierwszej komunii świętej odbywa się nie tylko w kościele, ale większa jego część odbywa się w domu, gdzie to właśnie rodzice i chrzestni dają temu młodemu człowiekowi przykład prawdziwej wiary swoją postawą.
1: Rodzice są tymi pierwszymi wychowawcami, pierwszymi świadkami wiary i to właśnie na nich spoczywa ten obowiązek. Ja często przypominam właśnie rodzicom na początku przygotowania do pierwszej komunii, że oni się zobowiązali w czasie Chrztu Świętego swoich dzieci, że będą się troszczyć o to katolickie wychowanie swoich dzieci, że będą im towarzyszyć w wierze, że będą się za nich modlić. Także tak naprawdę to najważniejsze zadanie, najważniejsza rola spoczywa na rodzicach.
0: Ten okres okołokomunijny, w którym trwamy, jest też takim czasem wzmożonego konsumpcjonizmu, no bo w tym czasie widać wiele reklam, wiele artykułów z propozycjami prezentów komunijnych. No i tutaj możemy postawić sobie pytanie, jak dobrze przekazać dzieciom, że to nie prezenty, a Pan Bóg jest w centrum Komunii Świętej.
1: To jest na pewno rola rodziców, aby im pokazywali, że w Komunii Świętej nie jest najważniejszy prezent, ale Twoim, dziecko, największym prezentem jest to, że przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Oczywiście obserwuję taką presję wśród dzieci, bo dzieci czasem się licytują, jaki prezent dostaną, czasem już zapowiadają, co dostaną, to będzie smartfon, czy to będzie nowy rower. Ważne, żeby dziecku wpajać, no, prezent nie jest najważniejszy, prezent jest dodatkiem. Najważniejszym prezentem jest właśnie to, że przyjmiesz po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej.
0: W wielu parafiach uroczystości Komunii Świętej dopiero się odbędą. No i na ten ostatni czas przygotowanie ksiądz Wojciech zachęca rodziców i rodziny do wsparcia dzieci pierwszokomunijnych. W jaki sposób?
1: Przychodźcie na majówki, na nabożeństwa majowe. Przygotujcie się do tego najważniejszego momentu w tym roku poprzez właśnie to uczestnictwo w nabożeństwach majowych. To są piękne nabożeństwa, często odprawiane w kapliczkach, towarzyszy ku temu często właśnie ta piękna majowa, wiosenna pogoda. I myślę, że jeżeli szukamy tego dobrego przygotowania, to szukajmy u tej, która najlepiej przygotowała się na przyjście Pana Jezusa, czyli szukajmy tej rady u Matki Bożej, odmawiajmy litanię loretańską i to przygotowanie przez Maryję będzie tym przygotowaniem najlepszym.
0: Pamiętajmy też jednak, że Komunia Święta to ważny moment, nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim duchowo. I pamiętajmy też, że to właśnie od nas, od dorosłych zależy, czy dzieci zapamiętają go jako spotkanie z Bogiem, czy jedynie jako dzień prezentów i przyjęć.

0: Już teraz przenosimy się na grunt całkowicie wrocławski, bo niedawno zakończyła się druga seria praktycznych szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Podczas spotkań w marcu i kwietniu ponad 1200 mieszkańców zdobyło wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy reagowania na zagrożenie. Łącznie, gdy weźmiemy pod uwagę serię szkoleń z 2025 roku i 2026, Wrocław we współpracy ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa przeszkolił już prawie 3000 osób. Bieżąca edycja szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław pokazała jego skalę i skuteczność. Podczas 4 tegorocznych spotkań we Wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy korzystali ze stref edukacyjnych i ćwiczeń jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów, co zaznacza Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław.
1: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej edycji, która właśnie się zakończyła. To jest ponad 1200 osób, które uczestniczyły w 4 szkoleniach, 16 godzin ćwiczeń praktycznych, dodatkowo wcześniej uruchamiane strefy edukacji. Przypomnę, że te strefy edukacji miały działać od godziny 14. Ja bardzo często przychodziliśmy na szkolenia przed i już był tłum. Ogólnie te dwie edycje, które już zakończyliśmy, czyli szkolenia zeszłoroczne i tegoroczne, to jest 2700 osób ponad. To są całe rodziny, tak jak rozmawialiśmy, to nie tylko są osoby młode, ale to są też seniorzy, bardzo duża grupa seniorów, bardzo zainteresowanych bezpieczeństwem. Uczestnictwo wszystkich członków rodziny w takim szkoleniu powoduje, że każdy ma tą świadomość. Rodziny opracowują wspólne plany kryzysowe, siadają do tego poradnika, rozmawiają o tym swoim bezpieczeństwie, a im więcej rozmawiają, tym lepiej są przygotowani, dlatego te liczby tak bardzo cieszą.
0: O tym, co wzbudziło największe zainteresowanie wśród mieszkańców, mówi major Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project.
2: Duże zainteresowanie budzi idea plecaka awaryjnego, jego wyposażenie, elementy, to czy go kupić, czy lepiej samodzielnie wyposażyć. To były te pytania, które kierowali ludzie, uczestnicy naszych szkoleń. Natomiast niewątpliwie największe emocje i

0: przekonują. Te elementy praktyczne przekonują. Później to zostaje nie tylko w głowie, ale i też w pamięci mięśniowej, no bo uczestnicy faktycznie wykonują te czynności.
1: Mieszkańcy wkrótce będą mogli skorzystać z obecności szkoleniowców na piknikach i wydarzeniach miejskich. Stoiska Bezpiecznego Wrocławia będzie można znaleźć m.in. na Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych już w tą sobotę przy Hali Stulecia, czy na dniu otwartym MPK Wrocław 23 maja w zajezdni Borek.
2: Bezpieczny Wrocław w tej edycji takiej wiosenno-letniej wychodzi w plener, wychodzi na wydarzenia miejskie. 9 maja byliśmy na dniu otwartym AWL-u. Te nasze stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie planujemy pojawić się na społecznym święcie Wrocławia w ramach targów organizacji pozarządowych pod Halą Stulecia i to już w najbliższą sobotę. Kolejne takie wydarzenia to są Dni Odry i to jest dzień otwarty MPK 23 maja. Tam również będziemy z Bezpiecznym Wrocławiem. Oprócz pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatorów będą też stoiska, gdzie można będzie usłyszeć i poznać alarmy, które każdy z nas powinien znać. Jak zachować się w sytuacji, kiedy słyszymy alarm modulowany, a kiedy słyszymy 3-minutowy alarm ciągły. Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć na stoiskach Bezpiecznego Wrocławia.
1: Szkolenia są również dostępne w wersji online. Link znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.
3: Radio Rodzina. Góra 97 FM.

Rządzący chcą rozmawiać z Amerykanami o obecności ich żołnierzy w Polsce. 19-letni żużlowiec po wypadku wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Święcenia prezbiteratu w archidiecezji katowickiej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informację o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej.

0: Resort Obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grynkiewiczem. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
1: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
0: Mówi rzecznik wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Archidiecezja katowicka ma 6 neoprezbiterów. Uroczystość święceń odbyła się w katedrze Chrystusa Króla. Homilię do zgromadzonych w świątyni wygłosił metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Tak mówił o przyjęciu przez diakonów święceń prezbiteratu.
2: To nie tylko zewnętrzne ubranie się w ornat, ale jakaś wewnętrzna moc, która z chwilą święceń w nich zamieszka. Ta moc pochodzi całkowicie od Boga. Wszystko jest od Boga w kapłaństwie. I sprawia, że po tych święceniach ci nasi bracia w imię Chrystusa będą wykonywać posłannictwo jakby Boga samego.
0: Święcenia prezbiteratu przyjęli diakoni Kacper Frukacz, Bartosz Morawski, Franciszek Parzyk, Mateusz Raczek, Krystian Salewski i Karol Skóra. Siedziba, nazwa i herb klubu nie mogą zostać zmienione. To jedne z warunków umowy prywatyzacyjnej, jaką Zabrze wkrótce podpisze z Lukasem Podolskim. Firma należąca do napastnika za pakiet 86% akcji Górnika Zabrze ma zapłacić niespełna 4 miliony złotych w 3 ratach, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: Wszystkie zobowiązania, które dotychczas ciążyły na spółce Górnik Zabrze, pozostają zobowiązaniami tej spółki. Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania. Co prawda mamy jako miasto do spłacenia jeszcze starsze zobowiązania sprzed ponad 10 lat, które wynikają z restrukturyzacji, podjętej wówczas restrukturyzacji spółki Górnik Zabrze, ale są to już zobowiązania ciążące bezpośrednio na mieście.
0: Miasto będzie odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury sportowej w tym stadionu.
4: My sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Synoptycy przewidują, że w tej godzinie może troszeczkę popadać, a później troszeczkę się uspokoją te opady i już raczej ich do końca dnia być nie powinno. Dziś jeszcze temperatury wzrosną do 14 stopni, na ten moment 12 we Wrocławiu, w odczuciu 11. Jeżeli chodzi o noc, temperatury spadną do 5 stopni, a jutrzejszy dzień zapowiada się pochmurno, aczkolwiek nie aż tak deszczowo jak dziś.
5: Radio Rodzina. Rodzina.
4: Cztery minuty po godzinie 13. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. A ja chciałam tylko przypomnieć o tym, że cały czas możecie wygrać pozycje książkowe od wydawnictwa Jedność. Aby je zdobyć, wystarczy, że napiszecie nam, jak lubicie spędzać takie popołudnia jak dziś, 7148. Na ten numer wysyłacie wiadomości SMS-owe i pamiętajcie, by poprzedzić je słowem Rodzina. Zapraszam do udziału w naszym konkursie. Sun and Grace i Mateusz Ziółko już teraz na naszej antenie.

0: Teraz na antenie Radia Rodzina zrobi się troszkę muzycznie, bo chciałam wam przypomnieć o tym, że niedawno na naszej antenie gościliśmy sopranistkę Lilianę Iżyk-Pabisiak, która niedawno zdobyła wyróżnienie. Pierwsze miejsce podczas koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Gloria Artis w Wiedniu. Na naszej antenie śpiewaczka opowiadała o swojej muzycznej drodze, o kulisach pracy śpiewaczki i najbliższych koncertach. Zapytaliśmy jednak Lilianę Iżyk-Pabisiak o to, jakie to uczucie wystąpić w mieście o bogatych tradycjach muzycznych, jakim jest Wiedeń.
1: Przyznam szczerze, że w ogóle jak dowiedziałam się o tym, ponieważ dowiedziałam się mailowo, wysłałam zgłoszenie właśnie tutaj na konkurs, na przesłuchanie i dowiedziałam się mailowo podczas trasy koncertowej na Teneryfie. I ja już w tamtym momencie pomyślałam sobie, jejku, naprawdę jedziemy do Wiednia zaśpiewać recital i to też takie bardzo wyjątkowe, ponieważ z pianistką z Jawora, z moją koleżanką z pracy z Jaworskiej Akademii Muzyki, a to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkowe samo w sobie, dlatego że często śpiewam z pianistami z różnych stron świata po prostu. Z konkursu, z koncertu, więc to było bardzo wyjątkowe przeżycie. No i widać tą tradycję muzyczną, nawet idąc po ulicy, pełno muzyków niosących na plecach instrumenty, no grup Schuberta na przykład, prawda, takich wybitnych kompozytorów, więc dla mnie i dla pianistki również to na pewno było bardzo duże przeżycie. No i w momencie, jak weszłyśmy do tej sali barokowej, no to naprawdę zakochałyśmy się i we wnętrzu, i w przepięknym fortepianie marki Fazioli, i po prostu piękne dźwięki, bardzo ładna akustyka, także śmiałyśmy się, że możemy tam zostać dłużej, że szkoda, że tylko jeden wieczór.
0: Lilianę Iżyk-Pabisiak jest śpiewaczką, która wystąpiła. Lilianę Iżyk-Pabisiak jest nagradzaną wielokrotnie artystką i występowała w czasie swojej kariery i występuje nadal na wielu renomowanych scenach na całym świecie, w tym m.in. w Civic Theatre w Australii czy w Filharmonii Berlińskiej. Jednak, jak mówi, wyjątkowe miejsce w jej pamięci i sercu zajmuje Carnegie Hall w Nowym Jorku.
1: Powiem, że chyba takie, które tak najgłębiej mi zapadło w serce i w pamięć, to Carnegie Hall, ale nie ze względu na to niesamowite miejsce, chociaż akustyka i miejsce oczywiście wspaniałe, natomiast ze względu na to, że poleciał tam mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony, i też mój tato był na miejscu, więc to takie szczególne, bo nie zawsze mam okazję koncertować i mieć na widowni to wsparcie i to na pewno było takie wyjątkowe, dodało mi w tym dniu skrzydeł, no i również też był kolega z Polski, pianista Jakub Prezler.
0: Sopranistka z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Na naszej antenie opowiedziała, jak rozpoczęła się ta droga.
1: Zaczęło się to, jak byłam jeszcze bardzo malutka. Miałam 4 latka i ta fascynacja była gdzieś tam mocno we mnie, bo zaznaczę, że mój tato grał na kontrabasie. Co prawda nie było to zawodowe, natomiast z pasji. I w moim życiu zawsze była obecna muzyka. Rodzice zabierali mnie na koncerty od najmłodszych lat i też już w ogóle w ciąży ponoć byłam na koncertach, czego nie mogę pamiętać.
2: Czy to od początku była muzyka klasyczna?
1: Oj nie, właśnie ja byłam otoczona wszelaką muzyką, klasyczną też. Wiem, że na przykład bardzo dużo Góreckiego było puszczane w ogóle, jak byłam mała. Natomiast byłam też na koncertach na przykład Patryka Moraza za dzieciaczka małego, czego nie pamiętam totalnie. I takiej muzyki też cięższej, jakiś jazz w ogóle, więc wszelkie gatunki były obecne w domu, też dużo muzyki rockowej w ogóle, jakieś Led Zeppelin na przykład, Pink Floyd, także dużo, dużo tej muzyki. Ja tym byłam wszystkim otoczona.
0: Kulisy muzycznej drogi Liliany Iżyk-Pabisiak możecie znaleźć na stronie Radia Rodzina. Tam cała rozmowa Judyty Exner się znajduje w zakładce Dolny Śląsk, ale ja tylko dodam, że artystkę w najbliższym czasie będzie można usłyszeć za granicą, ale też i w Polsce. Najbliższy koncert na Dolnym Śląsku odbędzie się 28 maja o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Jaworze. No i my serdecznie zapraszamy do odsłuchania rozmowy, ale być może jeśli wam się spodoba, to i na ten koncert również.

0: To była Amy McDonald w Radiu Rodzina. My już teraz przenosimy się do wrocławskiego zoo, bo już za niedługo jeden z tygrysich czworaczków, Musi, opuści wrocławskie zoo i trafi do ogrodu zoologicznego w Lizbonie. Jego wyjazd jest częścią europejskiego programu hodowlanego dla krytycznie zagrożonego podgatunku tygrysów sumatrzańskich. Opiekunowie podkreślają jednak, że zwierzę jest przygotowywane do podróży już od kilku tygodni, a wyjazd ma zwiększyć jego szanse na udział w dalszej hodowli tego gatunku. Tygrysy sumatrzańskie należą do najbardziej zagrożonych dużych kotów świata. Jak podaje Fundacja Zoo Wrocław Dodo, w naturze może żyć obecnie zaledwie od 400 do 600 osobników. Natomiast wrocławski Musi ma już około 2 lat i zgodnie z zasadami programu hodowlanego osiągnął już wiek, w którym powinien opuścić rodzinne stado. Podobnie dzieje się również w naturze, o czym mówi Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych.
1: W naturze około drugiego roku życia młode opuszczają mamę, idą na poszukiwanie własnego terytorium. No i podobnie staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny czy rozrodu. Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku.
0: Przygotowania do podróży trwają od kilku tygodni. Na wybiegu pojawiła się specjalna skrzynia transportowa, do której Musi jest regularnie przyzwyczajany.
1: Jest już na wybiegu specjalna skrzynia, do której już od kilku tygodni uczy się wchodzić. Opiekunowie też ćwiczyli zamykanie jego w tej skrzyni. Nie było z tym kłopotu. Bardzo chętnie wchodzi, dlatego że jest przyzwyczajony do swoich opiekunów, dobrze ich zna i po prostu przychodzi do nich na kawałki mięsa, czy nawet z ciekawości, żeby się przywitać, zobaczyć, co słychać. Także ten element zamykania skrzyni też już z nim ćwiczyliśmy. Nie stresuje go to, no a to ważne, no bo w końcu na czas drogi będzie musiał być zamknięty w tej skrzyni.
0: Transport odbędzie się drogą lądową, a zwierzę nie będzie usypiane na czas przejazdu. Paweł Sroka opowiada, jak będzie przebiegał transport, a także zaprasza, by przyjść i jeszcze raz przed wyjazdem zobaczyć wszystkie 4 tygryski razem.
1: Na czas drogi zwierzę nie jest uspane, ono musi być trzeźwe, tak żeby też dobrze zniosło ten transport, żeby nie wymiotowało, żeby się nie zakrztusiło czy zadusiło własną śliną czy wydzielinami. No ale tutaj i u nas są doświadczeni weterynarze i w tamtym ogrodzie, także też firma transportowa doświadczona, więc myślę, że w tej współpracy wszystko dobrze wyjdzie. Proszę trzymać się kciuki. No a póki co można zobaczyć jeszcze Musiego i pozostałą trójkę rodzeństwa razem na wybiegu przez jeszcze dobry tydzień, także zapraszamy. Oni bardzo chętnie się bawią i bardzo często ich na wybiegu widać, także warto przyjść ich zobaczyć.
0: Wiadomo też już, co czeka na Musiego w Lizbonie.
1: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, no ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
0: Musi to pierwszy z czworaczków, który opuszcza Wrocław. Wyjadą jeszcze 2, a jeden zostanie. Jakie są plany wobec pozostałych tygrysków?
1: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę. Natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
0: Opiekunowie przyznają, że pożegnanie młodego samca jest emocjonalnym momentem, ale podkreślają też, że wyjazd do Lizbony oznacza dla niego dobre warunki i szanse na dalszy udział w ochronie gatunku. Ja tylko dodam, że przez najbliższy tydzień będziemy mogli nadal obserwować Musiego razem ze swoim rodzeństwem na wybiegu tygrysów sumatrzańskich, a później zostanie już trójka z 4 tygrysów, które urodziły się już prawie 2 lata temu we wrocławskim zoo. My powracamy do odsłony muzycznej Radia Rodzina. Już teraz Wiktor Dyduła na naszej antenie.

To oczywiście Bon Jovi w Radiu Rodzina, a ja chciałam wam przypomnieć o tym, że dziś na to takie pochmurne i deszczowe popołudnie możecie zdobyć książki od wydawnictwa Jedność, aby zdobyć taką pozycję idealną na właśnie takie jak dzisiejsze popołudnie. Wystarczy napisać, jak lubicie spędzać takie pochmurne, deszczowe popołudnia jak dziś. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-ami na numer 7148, a wiadomość poprzećcie słowem rodzina. Ja cały czas zapraszam do udziału w konkursie, a na naszej antenie już teraz zespół T-Love.

0: Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Archidiecezja katowicka ma nowych księży. Budowa Via Carpatii na południe od Rzeszowa mocno opóźniona. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
1: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie,

0: brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
1: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Archidiecezja katowicka ma 6 nowych księży. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla. Święcenia prezbiteratu przyjmujecie, drodzy bracia, na kolanach, bo tylko tak można wiernie trwać w Bożej miłości, mówił w homilii arcybiskup Andrzej Przybylski.
3: Ten, kto szczerze klęka przed Bogiem, będzie też zawsze potrafił przyklęknąć przed drugim człowiekiem. Ten, kto potrafi klęczyć przed miłosiernym Jezusem, będzie rozumiał i pragnął, by klękać przy ubogim człowieku, przy chorym, przy starszym i młodym, przy świętym i grzesznym, przy świeckim i duchownym. Jeśli każdy dzień kapłaństwa będziecie zaczynać i kończyć na kolanach, będziecie go umieli z wiarą przeżywać, z nadzieją pokonywać problemy codzienności i spokojnie zasypiać.
1: Nowo wyświęceni dziś prezbiterzy to księża Kacper Frukacz, Bartosz Morawski, Franciszek Parzyk, Mateusz Raczek, Krystian Salewski i Karol Skóra. 5 z nich pochodzi z archidiecezji katowickiej, 1 z diecezji sosnowieckiej. Budowa odcinka S19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg tłumaczy.
4: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, a w konsekwencji do opóźnień w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
1: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od mowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad 500 000 000 zł, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
5: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
1: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Lech Poznań na kolejkę przed zakończeniem sezonu w piłkarskiej ekstraklasie może zapewnić sobie tytuł mistrza Polski. Stanie się tak, jeśli Kolejusz zwycięży dziś w wyjazdowym starciu z Radomiakiem Radom, a jutro utrzymanie może przypieczętować Piast Gliwice, jeśli ogra na własnym boisku drużynę Rakowa Częstochowa. Trener Piasta Daniel Myśliwiec przyznaje, że chciałby do meczu podejść jak do finału.
6: Uważam, że drużyna, piłkarze mają za sobą bardzo, bardzo, bardzo trudny sezon, bogaty w różne doświadczenia, różne wzloty, upadki i myślę, że nie ma nic lepszego niż przy tak, mam nadzieję, co najmniej powtórzonej, a może nawet lepszej frekwencji niż w ubiegłym tygodniu, będziemy mogli to spuentować i cieszyć się z dobrego meczu i dobrego rezultatu.
1: Mecz jutro o 12:15. Wczoraj utrzymanie zapewniły sobie Pogoń Szczecin i Korona Kielce.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy w tym momencie 13 stopni na termometrach we Wrocławiu. Temperatury jeszcze będą rosły. No i tak gdzieś tam mogą wystąpić opady deszczu w stolicy Dolnego Śląska, a na Dolnym Śląsku dziś deszczowo. Szczególnie mocniejszy deszcz może występować w zachodniej części Dolnego Śląska. Temperaturowo do 16 stopni i też 16 stopni wystąpi w Polkowicach, Górze i Legnicy.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Ja tylko dodam, że jeszcze troszeczkę mocno wiatr nam zawiewa i sprawia, że jest jeszcze chłodniej. No i dlatego, żeby się teraz ogrzać i wprawić w lepszy humor, przeniesiemy się na plażę Zanzibaru razem z Grzegorzem Turnałem.

0: 14:21 na zegarach, a my już trzeba powiedzieć, wybiec troszeczkę w przyszłość, no i powiedzieć parę słów o tym, co od 18 maja do 24 maja na nas czeka. Otóż w tym czasie w kinie Nowe Horyzonty odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Sakura. W programie między innymi znalazł się przegląd mistrzów kina japońskiego, koncerty inspirowane filmami Akiry Kurosawy oraz rzadko pokazywane klasyki kina niemego z muzyką na żywo. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie ogranicza się jedynie do folkloru, ale pokazuje współczesne spojrzenie na kulturę Japonii i jej wpływ na Zachód. Festiwal Sakura odbywa się już po raz piąty we Wrocławiu, a dyrektor artystyczny wydarzenia Przemysław Błaszczak podkreśla, że ideą imprezy jest pokazywanie współczesnego dialogu kultur.
1: Staramy się nie być imprezą folklorystyczną, ale pokazującą przecięcie i to, jak wzajemnie się w sobie przeglądamy i jak te kultury się mogą inspirować. I chyba nam się to już dobrze udaje. A właśnie 18 maja, czwartą już z rzędu edycję przeglądu mistrzów kina japońskiego w Nowych Horyzontach. To już taka dobrze ugruntowana tradycja i w naszej listy marzeń udało nam się kilka perełek sprowadzić na wrocławski grunt i już za chwilkę będziemy się tym dzielić. Nie możemy się doczekać.
0: W repertuarze kinowej części festiwalu znalazły się filmy wspomnianego już Akiry Kurosawy, Yasujiro Ozu i Kenjiego Mizoguchiego, a także współczesne produkcje inspirowane tradycyjnym teatrem japońskim. Największym wydarzeniem inauguracji, która już 18 maja, ma być pokaz filmu Niemego Szalony Paś z 1929 roku w reżyserii Teinosuke Kinugasy. Projekcji towarzyszyć będzie muzyka na żywo wykonywana przez m.in. Annę Marię Jopek, Piotra Wojtasika, Igora Pietraszewskiego i Łukasza Bzowskiego.
1: W takim składzie sam koncert już jest wydarzeniem, że można ich usłyszeć, a tu jeszcze z tak niezwykłym filmem, no po prostu nie można tego przegapić. I to jest otwarcie naszej filmowej Sakury 18 maja w kinie Nowe Horyzonty o 19.
0: Program tegorocznej edycji powstał wokół hasła Chryzantema i miecz, które nawiązuje do książki opisującej japońską mentalność i kulturę po II wojnie światowej. Organizatorzy chcą pokazać zarówno estetykę i wrażliwość Japonii, ale też i związane z nią idee samodyscypliny czy mistrzostwa. Szczególne miejsce w programie festiwalu zajmuje film Kokuho w reżyserii Lee Sang-ila, opowiadający o świetle teatru Kabuki.
1: Nie chcę tutaj oczywiście spoilerować, ale tylko powiem, że ten film jest tak nakręcony, że każdy kadr można z niego wyjąć i powiesić na ścianie w galerii. Jest przepięknie opowiedziany obrazem i naprawdę bez kupowania biletu do Japonii przez 3 godziny możemy być w samym sercu tej kultury. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie ostatnio, jeżeli chodzi o nowe filmy, widziałem w kinie.
0: Organizatorzy zapraszają również na rodzinny seans, bo w końcu jesteśmy w Radio Rodzina. No i będą właśnie takie seanse rodzinne, między innymi anime Nusika z Doliny Wiatru Hayao Mizayaki, a film jest propozycją dla widzów w każdym wieku. Pełny repertuar i bilety dostępne są na stronach Festiwalu Sakura oraz kina Nowe Horyzonty, a na naszej stronie znajdziecie całą rozmowę z organizatorami tego festiwalu. Ja bardzo serdecznie już teraz zachęcam Was do sprawdzenia.

0: Już teraz przenosimy się do Narodowego Forum Muzyki, bo tam pod koniec maja odbędzie się 17. edycja Leo Festiwalu. Odbędzie się ona dokładnie od 28 do 31 maja w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu właśnie, a motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia są opowieści. O programie festiwalu opowie już jutro na antenie Radia Rodzina dyrektor artystyczny tego wydarzenia Christian Danowicz. Również już teraz przybliża on nam ideę tego festiwalu.
1: Festiwal przede wszystkim został założony przez naszego byłego szefa Radca Kowacic. To miało na celu jakby wypromować orkiestrę w własnym mieście. Bardzo często graliśmy koncerty poza NFM. W ogóle jak startowaliśmy, NFM-u jeszcze nie było, ale też poza Filharmonią, w nietypowych miejscach. Idea jest taka, żeby znaleźć taką inną relację, bliższą, tak bliskość między muzykami a publicznością. I jakby jeden z głównych elementów festiwalu jest tak zwany synkretyzm, czyli mieszamy dziedziny sztuki ze sobą. Dwa lata temu to głównie była literatura. Mieliśmy i oczywiście malarstwo, architekturę, sport nawet. Bombki robiliśmy grając etiudy. I mniej więcej tak, taka jest idea.
0: A tak jak mówiłam, hasło 17. edycji tego festiwalu to opowieści.
1: Opowieści uważam, że jeśli chodzi o ten temat tego roku, inspiracja właśnie jest następująca, że mamy dużo literatury muzycznej, która ma na celu po prostu opowiadać, albo napisane na podstawie opowieści, tak jak właśnie sonata kreutzerowska, kwartet sonaty kreutzerowskiej, jest to oparte na opowieść Tolstoja. I myślę, że to jest jakby ogólnie, jak się wymyśla ten temat, to potem się otwierają nagle bardzo dużo drzwi, tak? To ta inspiracja jest tym początkiem, a potem to raczej idzie samo.
0: Tegoroczna edycja będzie miała charakter przede wszystkim kameralny.
1: Mamy właśnie ten projekt, który gramy już od kilku lat ze studentami. Gramy nasi prowadzący z Leopoldinum z różnymi studentami. Do tej pory to byli studenci zawsze z Wrocławia. W tym roku rozszerzyliśmy na całą Polskę. Przyjeżdżają właśnie z Warszawy, z Łodzi, z różnych akademii wyższych w Polsce. I gramy z nimi w sumie trudny program. Będzie Verklärte Nacht Schönberga, kwartet Smetana, Mojego Życia. No wszystko właśnie oparte też o powieści, czyli taka muzyka, która to nie jest muzyka programowa oczywiście, tak, która opisuje, ale to jest muzyka, która opowiada o czymś. Potem mamy koncert w takim naszym składzie leopoldińskim. Normalny, zagramy właśnie tą sonatę kreutzerowską Janaczka i myślę, że tak, zawsze robiliśmy jakieś tam dziwne rzeczy na tym festiwalu, no to w tym roku może trochę powtarzamy pomysł, który już dwa lata temu robiliśmy, ten blind test, czyli będziemy grać na różnych instrumentach. Publiczność może będzie mogła po prostu zgadywać, na jakim instrumencie gramy. Tylko, że tutaj akurat nowy element, że jednak to będą super bohaterowie, bo będą i Stradivariusy, i Guarneri, i tak właśnie tak kilka milionów tutaj na stole się, euro oczywiście się znajdą. I myślę, że to jest ciekawe dla muzyków i dla publiczności, jakby sprawdzić, na czym polega właśnie ta różnica, nie? Tych kilku zer.
0: Będzie barwnie, różnorodnie, trochę inaczej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, zapowiada Christian Danowicz, a wszystkie wydarzenia odbędą się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Na rozmowę z dyrektorem artystycznym Leo Festiwalu zapraszamy już jutro o godzinie, już przepraszam, w poniedziałek o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: Tu Radio Rodzina.

10 minut pozostało do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina, koronka do miłosierdzia Bożego. Połączymy się z krakowskimi łagiewnikami. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w godzinie miłosierdzia.

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach

znalezioną ducha. Wraz z Maryją, Matką Bolesną, stajemy pod Twoim krzyżem, Panie. Godzina, którą przeżywamy, to czas Twojego konania, a dla nas to godzina narodzenia do nowego życia w łasce. W strumieniach Twojej krwi i wody został bowiem odnowiony cały świat i ciągle, ciągle rodzi się do nowego życia w sakramentach świętych. Sami doświadczamy tej cudownej rzeczywistości, o której mówili prorocy. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię, prorokował Izajasz. A my dzisiaj, dzięki łasce Chrztu Świętego i Eucharystii, żyjemy już tym nowym życiem, cieszymy się Twoją miłującą obecnością, godnością dziecka Bożego i perspektywą zamieszkania w domu Ojca Niebieskiego na wieki. Dlatego z naszych serc płynie uwielbienie i dziękczynienie za to wielkie dzieło Twojego miłosierdzia, które jest dostępne dla każdego, kto uwierzy w Ciebie, przyjmie Twoje słowo, by według Niego żyć. Nasz Zbawicielu, tylko w Tobie jest łaska i odkupienie, dlatego dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy o Twoje miłosierdzie dla całego świata, zwłaszcza dla tych zakątków naszej ziemi, gdzie cierpią niewinni ludzie z powodu wojny, terroryzmu i kataklizmów. Niech Twoja męka nie będzie daremna dla nikogo, lecz owocuje nawróceniem do życia w przyjaźni z Tobą, teraz i na wieki. Niech każda dusza wychwala Twoją dobroć, Panie, bo wszystko, co mamy dobrego, od Ciebie pochodzi.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jako boskiego lekarza, byś leczył nasze serca i dusze. Panie, czujemy się jak chromi, którzy nie potrafią chodzić drogami Twojej woli. Jesteśmy niczym ślepcy, którzy nie widzą znaków Twojej miłości w sobie, w innych ludziach i w wydarzeniach codzienności. Tak często jesteśmy głusi i nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym i w głębi naszych serc. Trawi nas gorączka kariery, sukcesu, sławy, pieniędzy, która nie pozwala dostrzegać bogactwa i szczęścia w drobnych aktach miłości, jakie możemy spełniać w naszej szarej, zwykłej codzienności. Wielu z nas i wokół nas żyje w nienawiści, braku przebaczenia, chciwości i egoizmie. Tylko Ty, Jezu, możesz uleczyć z tych chorób nas, nasze rodziny, nasz naród i całą ludzkość, a konającym i zmarłym otworzyć bramy nieba. Błagamy Cię o to słowami koronki do miłosierdzia. Polecamy także intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Zstąpił do niebie, żywego

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, żertwuję Tobie ciało i krew, duszę i bożystwo ulubionego Syna Twojego, Gospoda naszego, Jezusa Chrystusa. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań. Zaradi Jego ciężkich strażdań.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
4: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. On o nas pamięta w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki. I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki. Dziękujcie Bogu niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

0: Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Archidiecezja katowicka ma nowych księży. Budowa Via Carpatii na południe od Rzeszowa mocno opóźniona. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
1: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
0: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Archidiecezja katowicka ma 6 nowych księży. Uroczystość odbyła się w katedrze Chrystusa Króla. Święcenia prezbiteratu przyjmujecie, drodzy bracia, na kolanach, bo tylko tak można wiernie trwać w Bożej miłości, mówił w homilii arcybiskup Andrzej Przybylski.
3: Ten, kto szczerze klęka przed Bogiem, będzie też zawsze potrafił przyklęknąć przed drugim człowiekiem. Ten, kto potrafi klęczyć przed miłosiernym Jezusem, będzie rozumiał i pragnął, by klękać przy ubogim człowieku, przy chorym, przy starszym i młodym, przy świętym i grzesznym, przy świeckim i duchownym. Jeśli każdy dzień kapłaństwa będziecie zaczynać i kończyć na kolanach, będziecie go umieli z wiarą przeżywać, z nadzieją pokonywać problemy codzienności i spokojnie zasypiać.
0: Nowo wyświęceni dziś prezbiterzy to księża Kacper Frukacz, Bartosz Morawski, Franciszek Parzyk, Mateusz Raczek, Krystian Salewski i Karol Skóra. 5 z nich pochodzi z archidiecezji katowickiej, 1 z diecezji sosnowieckiej. Budowa odcinka S19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg tłumaczy.
4: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, a w konsekwencji do opóźnień w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
0: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od mowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad 500 000 000 zł, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
5: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
0: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lech Poznań na kolejkę przed zakończeniem sezonu w piłkarskiej ekstraklasie może zapewnić sobie tytuł mistrza Polski. Stanie się tak, jeśli Kolejusz zwycięży dziś w wyjazdowym starciu z Radomiakiem Radom, a jutro utrzymanie może przypieczętować Piast Gliwice, jeśli ogra na własnym boisku drużynę Rakowa Częstochowa. Trener Piasta Daniel Myśliwiec przyznaje, że chciałby do meczu podejść jak do finału.
6: Uważam, że drużyna, piłkarze mają za sobą bardzo, bardzo, bardzo trudny sezon, bogaty w różne doświadczenia, różne wzloty, upadki i myślę, że nie ma nic lepszego niż przy tak, mam nadzieję, co najmniej powtórzonej, a może nawet lepszej frekwencji niż w ubiegłym tygodniu, będziemy mogli to spuentować i cieszyć się z dobrego meczu i dobrego rezultatu.
0: Mecz jutro o 12:15. Wczoraj utrzymanie zapewniły sobie Pogoń Szczecin i Korona Kielce.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi zdecydowanie pod znakiem chmur. Zachmurzenie praktycznie przez całe poranek, całe popołudnie jest całkowite i ono raczej się nie zmieni. Będzie nam towarzyszyło nawet do dnia jutrzejszego. Jutro będzie pochmurno, aczkolwiek cieplej, przyjemniej i raczej nie będzie ryzyka wystąpienia opadów deszczu.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Obecnie na Dolnym Śląsku i nie tylko, w wielu innych częściach Polski obserwuje się niskie stany rzek, deficyty wody w glebie, a także jest ryzyko kolejnych miesięcy bez większych opadów. Tak obecnie wygląda sytuacja hydrologiczna właśnie na Dolnym Śląsku, ale też i w Polsce. Doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Politechniki Wrocławskiej, ostrzega, że mimo ostatnich deszczy region wciąż zmaga się z wieloletnim deficytem wody. Problem może szczególnie dotknąć rolnictwo, leśnictwo i mniejsze miejscowości, które korzystają z płytkich ujęć wód. Doktor inżynier Marcin Wdowikowski, hydrolog z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, podkreśla, że opady, które wystąpiły w ostatnim czasie, nie poprawiają znacząco sytuacji hydrologicznej. Jak zaznacza, od początku roku suma opadów we Wrocławiu nie osiągnęła jeszcze 100 mm, podczas gdy średnia roczna dla regionu wynosi około 530 mm.
1: Ta sytuacja, którą w tej chwili doświadczamy, no można powiedzieć, że jest trudna, pełna wyzwań. Mimo to, że kilka dni temu mieliśmy dosyć intensywny opad w okolicach Wrocławia i w samym Wrocławiu, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmie się cały epizod, to tutaj wysokość jego to było około 20 paru litrów na metr kwadratowy, czyli inaczej 20 kilku milimetrów. I jeżeli odniesiemy do początku roku, to tego typu opad mieliśmy tylko jeden w ciągu roku obecnego, czyli od stycznia. I łącznie możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy niemal przy połowie roku kalendarzowego, a nie osiągnęliśmy jeszcze 100 mm, gdzie w zasadzie średnia wartość opadu, taka średnioroczna wartość opadu dla Wrocławia i okolic, to jest w tej chwili za ostatnie 30 lat, czyli od 1991 do 2020 roku, takie 30-lecie klimatologiczne, to ta wartość wynosi 530 mm. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie osiągnęliśmy nawet jeszcze 1/5 tej średniej wieloletniej.
0: Hydrolog zwraca uwagę na to, że problem widoczny jest zarówno na wodowskazach IMGW, jak i w terenie. Po ostatnich opadach liczba stacji z niskim stanem wód spadła, ale sytuacja nadal pozostaje trudna.
1: Że jesteśmy przed tak naprawdę najcieplejszym okresem, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie wokół ulicy Wrocławia na Dolnym Śląsku występują wysokie temperatury powietrza i też mogą pojawić się bezopadowe dni, no, które będą pogłębiały te efekty. Natomiast dla rolnictwa, dla leśnictwa, przede wszystkim tam, gdzie no, przede wszystkim mamy do czynienia z roślinami, te efekty suszy będą najbardziej dotkliwe, no, z tego względu, że są to obszary, no, które potrzebują wody. I tak jak odnosimy to do wodowskazów, tak jak jeszcze obserwujemy to w zlewniach, to w gruncie tej wody faktycznie widać, że jest deficyt.
0: Ekspert wyjaśnia, że Polska weszła w obecny rok już z rozwiniętą suszą hydrologiczną. Zimą zabrakło wystarczającej ilości śniegu, który mógłby uzupełnić wcześniejsze niedobory wody, a efektem są coraz niższe poziomy wód gruntowych i problemy z retencją. Według naukowca szczególnie zagrożone są obszary rolnicze i mniejsze cieki wodne. W części potoków górskich w Sudetach już dziś możemy obserwować okresowe zaniki przepływu. Jak podkreśla dr Wdowikowski, bezpieczeństwo wodne samego Wrocławia jest obecnie stabilne dzięki systemowi zaopatrzenia opartemu m.in. o rzekę Oławę. Jednocześnie rośnie też zapotrzebowanie na wody związane z rozwojem miasta i przemysłu. Hydrolog zaznacza również, że skutki suszy hydrologicznej mogą być odczuwalne przez mieszkańców Dolnego Śląska nie tylko w rolnictwie, ale też i w codziennym funkcjonowaniu.
1: Okresy bezopadowe będą po prostu powodowały pogłębiania się suszy, którą borykamy się nie tylko w tym roku, ale ona trwa już tak naprawdę od nawet wielu lat i w zasadzie z roku na rok ten stan się po prostu pogłębia. Niska ilość wody, która spadła z nieba na naszym obszarze w tym roku, jest naprawdę niepokojąca. Najniższy taki roczny wartość, która została zarejestrowana od 1951 roku, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 350 mm. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tym roku trochę popada i jednak nie będzie to rok rekordu, ale właśnie tego niechlubnego, czyli minimalnego. Proszę też pamiętać, że nagrzana powierzchnia w wyniku właśnie oświetlania ją przez słońce, bezchmurne niebo, no będzie powodowało falę upałów, która też jest niezbyt dobra tak już biometeorologicznie dla naszego funkcjonowania. Też wtedy wzrośnie jakby zapotrzebowanie na wodę, no bo będziemy potrzebowali się nawadniać.
0: Zdaniem hydrologa potrzebne są zarówno działania systemowe związane z retencją wody, jak i codzienne nawyki mieszkańców. I chodzi tu między innymi o to, że oszczędzanie wody, czy bardziej świadoma konsumpcja produktów, które wymagają dużych zasobów wodnych podczas produkcji, mogą po prostu przyczynić się do chociażby małej zmiany tej sytuacji. Prognozy na najbliższe miesiące pozostają niepewne. Jak podkreśla ekspert, wiele zależeć będzie od przebiegu lata i liczby opadów w czerwcu, lipcu i sierpniu, a na rozmowę z hydrologiem Marcinem Wdowikowskim zapraszamy już w poniedziałek o godzinie 8:10 w audycji Poranny Gość.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Powoli zbliża się godzina 16, a o godzinie 16.10 na antenie Radia Rodzina zapraszam Was na powtórkę poniedziałkowej audycji Rodzic ma moc. I dziś porozmawiamy o momencie w życiu rodziny, kiedy pojawia się w niej rodzeństwo. Gośćmi Judyty Exner będą Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy, a także Zuzanna Kociuga, założycielka fundacji Mamy Teatr i, co ważniejsze dla tej audycji, również mama 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was w imieniu Judyty Exner na godzinę 16.10 na tą audycję. No i też powolutku już się z Wami żegnam i dziś też wyjątkowo nie będzie mszy świętej o godzinie 18. Zapraszam Was jutro na godzinę 10. Od 10 rozpoczynamy dzień oczywiście transmisją mszy świętej z katedry wrocławskiej.

0: Hi, here's Garou. You're listening to Radio Rodzina.
1: Minęła godzina 16. W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o to, co jutro, no to we Wrocławiu do 16 stopni zachmurzenie zapowiada się całkowite. Przeważać będzie całkowite zachmurzenie jutro na Dolnym Śląsku, chociaż będą miejsca, szczególnie w zachodniej i zachodnio-południowej części województwa, gdzie będzie więcej słońca niż chmur. Jutro do 17 stopni, to szczególnie na północy i w centralnej części regionu. I jutro bez opadów.
2: Radio Rodzina.

0: przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu są dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Zuzanna Kociuga, założycielka fundacji Mamy Teatr, a co ważniejsze dla tej audycji, mama dwóch chłopców, 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest w rodzinie, kiedy pojawia się rodzeństwo. Czy można w jakiś sposób się do tego przygotować, a jeśli tak, to w jaki sposób? Pierwsze pytanie. Co najczęściej zmienia się w rodzinie, gdy pojawia się drugie dziecko, zarówno z perspektywy psychologicznej, jak i praktycznej?
1: No ja myślę, że różne są scenariusze i najczęściej pojawia się taka zazdrość ze strony tego pierwszego dziecka, ale nie zawsze, czasami jest to też taka radość. A z perspektywy rodziców, no to dużo zależy od doświadczenia związanego z pierwszym dzieckiem, bo zazwyczaj rodzice spodziewają się podobnych doświadczeń, a więc jest wtedy albo radość przeważająca, albo obawa. Tak czy inaczej myślę, że zawsze jakaś radość jest i najlepiej jest, kiedy ten bilans, można powiedzieć, zysków i strat jest dodatni i kiedy tej radości jest jak najwięcej. Na razie powiem tak ogólnie, bo mamy tutaj specjalistkę od praktyki, także myślę, że tutaj więcej powie.
0: Właśnie, Zuzanno, co się zmieniło w twojej rodzinie, gdy pojawiło się drugie dziecko?
2: W mojej rodzinie zmieniło się wiele. Przede wszystkim skurczył się czas. Tego czasu było, jest mniej dla nas jako mnie mamy, kobiety, dla mojego męża, mężczyzny, dla naszych zawodowych przestrzeni i dla pasji, bo już dzielimy ten czas nie tylko na jednego syna, ale dwóch, więc to się bardzo, bardzo zmieniło. No i ten pierwszy etap roku, który właśnie skończyliśmy, gdzie wyszliśmy już z niemowlęctwa, z tego etapu to był bardzo intensywny i nasz starszak nie poszedł w odstawkę, ale więcej czasu, wydaje mi się, że spędziliśmy z naszym mniejszym synkiem, ale o tym jeszcze opowiem, więc na pewno czas. Druga rzecz to w sumie pojawiła się taka duma, że jesteśmy rodzicami dwójki dzieci. Jesteśmy w większym wyzwaniu, tak to poczuliśmy. Ja to tak poczułam, że jest dwójka osób, które stworzyliśmy i dla mnie to jest też takie trochę też wzruszające i metafizyczne, może duchowe, że stworzyliśmy dwójkę osób, więc to też się zmieniło, oprócz tego, że o wiele mniej czasu jest na wszystko.
0: A słuchajcie, czy jest idealny moment na pojawienie się rodzeństwa?
2: Nie ma idealnego momentu, proszę państwa, wszyscy to wiemy. Ale myślę, że takim ważnym punktem, takim ważnym momentem jest to, kiedy rodzice poczują, że to jest dobry moment, mama poczuje, że ma siły na kolejną ciążę, na kolejny poród, no, na kolejne nieprzespane noce lub przespane, tego życzymy. Więc chyba ten idealny moment to jest wtedy, kiedy zdecydujemy, że to jest ten moment na poszerzenie rodziny.
1: Z perspektywy psychologii mamy kilka takich wyznaczników i ten idealny moment to jest jakiś kolejny etap rozwoju rodziny tak zwanego. I tak sobie myślę, że ten pierwszy etap rozwoju rodziny to jest właśnie ta faza małżeństwa bez dzieci i tam mamy takich kilka zadań. Oczywiście mówię z perspektywy psychologii rozwojowej i z perspektywy psychologii rodziny. I te pierwsze zadania dla małżonków to będzie jakieś określenie takich, w ogóle przeżycie wspólnego doświadczenia. To wiele młodych małżeństw ma takie różne dylematy, czy właśnie już starać się o dzieci, czy jeszcze gdzieś na przykład pojeździć sobie po świecie, popodróżować. No i mówi się właśnie, zaleca się, żeby tego wspólnego doświadczenia było sporo. Sporo nie chodzi o to, że jakoś długo czekać, tylko sporo, żeby na początku skupić się na tym, żeby się sobą nacieszyć. To jest takie powiedzmy zalecenie gdzieś tam w psychologii rozwojowej. I tam też będzie kilka takich dodatkowych zadań. Na przykład oprócz tego, że się sobą nacieszyć, to trochę się nauczyć tej drugiej osoby. Tam trzeba będzie się też dostosować. Jest taki kryzys u każdego z współmałżonków pomiędzy tym, co przeżywamy razem, a co osobno. Czyli to jest taki tak zwany kryzys takiej, powiedzmy, zależności od drugiej osoby i kryzys indywidualności. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić, znaleźć, no nie wiem, czy złoty środek będzie pośrodku, ale jakieś rozwiązania wspólne. Takim też ważnym etapem, czy zadaniem w tym etapie będzie odcięcie pępowiny od naszych rodziców. To takie hasło, ale mam na myśli to, że te decyzje podejmowane są jednak w odniesieniu do naszego nowego małżeństwa wszystkie. Znamy takie sytuacje pewnie wśród znajomych, czy nie tylko, może z własnego też doświadczenia, kiedy jest jakaś chęć ucieczki, czy porozmawiania z mamą, albo z tatą o tym, co tam nasz partner czy partnerka wyczyniają, to odcięcie pępowiny będzie polegało, że jednak się będziemy skupiać bardziej do środka i tam będzie centrum zarządzania tej naszej przyszłej rodziny w małżeństwie. Dlatego, no tak, ta psychologia poznawcza na to jakoś no, zachęca czy zwraca uwagę. Tam będzie też jakaś renegocjacja wyobrażeń o związku. To jeszcze się później podzieje oczywiście na każdym etapie, ale już jak znamy partnera i nie jest on taki, powiedzmy, wyidealizowany, no to już wtedy no, musimy jakoś sobie sami, a najlepiej wspólnie renegocjować te wyobrażenia z tym, co jest realnie. No zadbanie o te trzy sfery, to mówimy, to też jest, myślę, uproszczone, no, ale jakoś tak w teorii wpisane o tą sferę intymną. Chodzi właśnie o rozmowy, o taką relację przyjacielską, o sferę też namiętności oczywiście w tym czasie szczególnie. No i o tą sferę zaangażowania, czyli podjęcia się jakiejś odpowiedzialności i decyzji. I można powiedzieć oczywiście tak podręcznikowo, że jeżeli przeszliśmy te etapy, tak, czy o to wszystko zadbaliśmy, to wtedy możemy sobie zrobić taki bilans zysków i strat. I jeżeli te zyski będą przeważały, to znaczy, że jesteśmy gotowi. To wszystko jest teoria.
2: Bardzo ciekawe.
1: Tak, ale jest, może być przydatna w małżeństwie, zwłaszcza dla par, które jeszcze nie mają dzieci. Jak te, które już mają dzieci, to zawsze można gdzieś tam wrócić do tych etapów.
0: No dobrze, ale teraz jesteśmy w tej rozmowie w momencie, kiedy wiemy, że pojawi się już rodzeństwo.
2: Już jest.
0: I jak tak. I kiedy powiedzieć starszemu dziecku, że właśnie będzie z nami ktoś jeszcze?
2: Nie ma chyba takiego dobrego momentu, idealnego. Też bym jakoś z własnego doświadczenia próbuję też unikać jakichś dążenia do ideałów, bo to może być dużo przeszkodą w rodzicielstwie. A jeśli chodzi o taki moment, kiedy powiedzieć dziecku pierwszemu, że będzie drugie, to wydaje mi się, że to trzeba po prostu wyczuć. Nie ma jakiejś takiej recepty. Z mojego praktycznego punktu widzenia to po prostu kiedy już wiedzieliśmy, że akurat moja ciąża jest bezpieczna i wszystko będzie dobrze, to wtedy się podzieliliśmy. Aha, i to jest ważne, teraz mi się przypomniało, że zadbaliśmy o to, żeby Ziemowit dowiedział się pierwszy, bo on z nami, wiecie, tworzy tą podstawową komórkę rodzinną i chcieliśmy, żeby to on wiedział jako pierwszy, a nie dowiedział się na przykład od babci, od koleżanki, sąsiadki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wydaje mi się, że ważne, żeby traktować swoje dzieci, no to jest pewnie niby jasne, ale jak ludzi w swoim też rodzicielstwie, kierować się szacunkiem do nich jako do oczywiście osób, które się kształtują, aczkolwiek są ludźmi, malutkimi, ale ludźmi. To jest akurat w moim macierzyństwie i naszym rodzicielstwie jest ważne.
0: A z perspektywy psychologa, czy jest taki idealny moment na rozmowę tego typu?
1: Tutaj też bym polegał na doświadczeniu rodziców, że każdy z rodziców bardzo dobrze zna swoje dziecko i myślę, że dobrym momentem jest ten moment, gdzie już widać, gdzie się tego nie da ukryć. To już jest ten dobry, najpóźniejszy moment, żeby powiedzieć o tym dziecku. Też tak różne scenariusze sobie próbuję przypomnieć czy wyobrazić, że nieraz właśnie jest taka obawa też o bezpieczeństwo ciąży, taka nawet w tle nienazwana, że a co jak na przykład utracimy to dziecko i co jak powiemy starszemu, a potem będzie utrata, czy to nie będzie zbyt obciążające. Dużo może być jakichś takich lęków, które nas będą jakby trochę blokować, żeby tego dziecka tam nie angażować. No i tutaj też możemy się nad tym zastanowić, najpierw jakoś sami sobie z tymi lękami w cudzysłowie poradzić, no porozmawiać właśnie znowu w małżeństwie i tam ustalić, nie, w jaki sposób to mówimy, w jaki sposób informujemy, no bo my chcemy, to jest zupełnie naturalne, chcemy przekazywać radosną informację, taką no wolną od lęków, chcemy też, żeby dziecko żyło w takiej radości i szczęściu i myślę, że to jest też taki dobry moment, że no już widać, już wiadomo, więc dziecko same by zaczęło za niedługo pytać, nie? I też no pewnie o tym jeszcze powiemy, ale myślę sobie, że czasem nie tyle ważny jest moment, ale sposób, w jaki to powiemy.
0: To myślę, że też musi to być dostosowane do wieku dziecka na
2: tak,
0: pewno.
2: Tak, a moim zdaniem obojętnie jaki wiek, warto zadbać o tą podmiotowość dziecka. Nasz pierwszy syn, córka nie idą w odstawkę i nasz świat krąży tylko wokół dzidziusia w brzuchu, tylko ty jesteś ważny po prostu, jako najstarszy, jako nasze najstarsze dziecko jesteś ważny i chcieliśmy się z tobą tym podzielić. I wydaje mi się, że też takie nastawienie rodziców do tego dziecka, myślę, że na pewno będzie procentować takie traktowanie dziecka jako właśnie osobę, potem bardzo procentuje w przyszłości i w bliższej, i w dalszej, to też polecam.

0: Czy warto angażować starsze dziecko w przygotowania na pojawienie się rodzeństwa? Na przykład, nie wiem, wybór ubranek, umeblowanie pokoju i tak dalej?
1: Tak, myślę, że to jest mega super, żeby angażować, jeśli dziecko chce, bo może nie będzie chciało, ale tak, myślę, że ogólnie dzieci chcą współpracować, więc myślę, że to będzie, może być też świetny sposób na spędzanie razem czasu i też w takiej, to myślę, że może kolega więcej powie, ale w takiej książce pod tytułem Rodzeństwo bez rywalizacji była tam taka metafora, że nowe dziecko jest jak... Może kontrowersyjne, ale gdyby do twojego domu miała przyjść druga żona albo drugi mąż, jak ty byś się wtedy czuł? I więc ta sytuacja, to porównanie kieruje nas do tego, żeby być bardzo uważnym w stosunku do tego pierwszego dziecka i bardzo uważnie i z takim szacunkiem kierować się do niego, jak chcemy właśnie i informować go, że przychodzi nowy człowiek, przyjdzie nowy członek do naszej rodziny i jeśli robimy kolejne kroki związane właśnie z nowym dzieckiem i jeśli na przykład przekazujemy ubranka po starszaku dla młodszego, no to właśnie spytać się go, czy mogę przekazać twoje ubrania właśnie dzidzi, bo będą jej potrzebne, spytać się go o zgodę, to wtedy nasze dziecko też poczuje, że no tak, jestem ważny i ktoś na mnie zwraca uwagę i to rzeczywiście były moje ubrania i teraz mogę je przekazać dalej. Warto pomyśleć, jak ja bym się czuł w takiej sytuacji, gdyby ktoś nagle przekazał wszystkie moje rzeczy nagle drugiemu dziecku i po prostu nawet mnie nie pytał o zgodę i tylko według swojego planu. Więc takie, wiecie, niuanse, a tworzą naszą codzienność.
0: No właśnie, a z perspektywy psychologa, co zrobić, kiedy dziecko nie cieszy się z tej wiadomości o tym, że będzie miało rodzeństwo?
2: Jeżeli wcześniej postaramy się też zadbać o to, żeby przygotować dziecko, to zmniejszamy sobie prawdopodobieństwo takiej sytuacji. Możemy się zastanowić nad tym, jaką możemy rolę przypisać dziecku, to znaczy jak ono ma myśleć o tym, jak się w tym odnaleźć, bo jeżeli my nie nazwiemy, to też oczywiście od wieku dziecka zależy, ale i od wielu innych czynników i różnych przekazów, na przykład z rodzin pochodzenia naszych. W każdym razie chodzi o to, żeby jakąś taką rolę dziecku nadać. Myślę tutaj trochę o starszym rodzeństwie, na przykład w wieku szkolnym, że no, ty będziesz starszym bratem, tak, albo starszą siostrą i zapytać się właśnie, jak się tym czujesz, jak się z tym odnajdujesz. Myślę, że zdecydowana większość dzieci cieszy się z tego, że będą takim jakby przykładem dla młodszego rodzeństwa, że może jakimś autorytetem, to więc też można o tym powiedzieć. No trudno jest na pewno, jeżeli jest mniejsza różnica wieku, tak sobie myślę o takich sytuacjach, gdzie no, wcześniejsze dziecko tak, ma na przykład 2 lata, no to jest jeszcze taki wiek, że dziecko nie oddziela siebie od mamy, to znaczy, że rozumie siebie i świat jako jest z mamą w swoim rozumieniu jako jedno, czyli mama do mnie należy, jest jednocześnie jakby mną. To takie może trudne dla nas do wyobrażenia, ale mniej więcej w taki sposób dziecko funkcjonuje, więc zabranie mamy przez kogoś innego jest naprawdę ogromną traumą, może być ogromną traumą dla dziecka. No i tutaj też wtedy warto zadbać o to, tylko to wszystko jest myślę takie trudne, bo jakbyśmy sobie pewnie wyobrazili, niektórzy właśnie rodzice, to z doświadczenia własnego, ale czasami to wygląda tak, jakby się było na jakimś froncie, tak, że trzeba gasić pożary i tam, gdzie to w ogóle jeszcze zadbać o tą podmiotowość, a to jest tak właśnie bardzo istotne, jak tutaj Zuzia powiedziałaś, że podmiotowość dziecka, czyli zawsze będziemy się starali spojrzeć z jego poziomu, z jego perspektywy na tą sytuację. Więc jeżeli dziecko no, na przykład, nie wiem, jest zazdrosne, bije, czy no, jest taka rywalizacja, że jak trzymamy dziecko, to już to drugie podbiega i zaczyna uderzać, albo nas ciągnąć tam za, albo się wspinać, to ważne jest nie tyle, żeby właśnie tego najlepiej nie robić, żeby nie zaprzeczać temu dziecku, nie rób tak, możemy wpaść w taką no, niefajną rolę albo wrzucić taką niefajną rolę tego starszego dziecka. To jest też taka pułapka poznawcza czy błąd poznawczy, że starsze rodzeństwo, mimo że na przykład jest tylko różnica wieku 2 lat, jakbyśmy sobie porównali później na przestrzeni życia, jak traktowaliśmy starszego i młodszego, to się okazuje, że jak ten miał 2 lata, no to już go traktowaliśmy trochę jak 5-latka, a tego drugiego w wieku 2 lat cały czas był tym takim nowonarodzonym. Bardzo duże są różnice wtedy, nie? Więc to warto też zastanawiać się nad takimi pułapkami poznawczymi, żeby nie wpadać. Jeszcze tak lądując już trochę, to myślę, że w ogóle to wszystko jest pomiędzy takim, to jest takie kontinuum pomiędzy 2 skrajnymi punktami i jeden skrajny punkt to będzie no, takie porzucenie tego drugiego dziecka, a drugi skrajny punkt to będzie parentyfikacja, czyli takie pełne zaangażowanie i nadanie pełnej odpowiedzialności starszemu rodzeństwu. Pomiędzy tymi 2 biegunami jest cała przestrzeń do zagospodarowania i tam myślę, że to jest takie trochę do kombinowania dla dla rodziców, nie? Żebyśmy nie wpadli w to i w to, a tam pomiędzy tym jest bezpiecznie.
1: Właśnie słyszałam ostatnio taki fajny sposób, że jeśli właśnie dziecko zrobiło coś nie tak, zbiło, czy właśnie wchodzi na starszaka albo na młodszego, można powiedzieć mu, zrób to jeszcze raz. Czyli wierzyć w dobre intencje dziecka. To Jasper Juhl też mówił, że dziecko chce zawsze współpracować, a jeśli robi właśnie coś złego, co my uważamy za złe, to jest jakiś komunikat do nas, że mu jest czymś niedobrze, że może woła o pomoc, że może coś się takiego dzieje, co jest dla niego po prostu za trudne, bo ma tylko 2 latka albo ma tylko 4 latka. Dopiero jest 4 lata na tej ziemi i nie wymagajmy od niego, że będzie dorosłym, który jest, nie wiem, 27-letnim człowiekiem i podejmuje swoje decyzje.
0: W kontekście zazdrości albo takich trudnych dla nas rodziców zachowań, jak rozmawiać z dzieckiem o tych trudnych emocjach, które przeżywamy, które ono przeżywa, tak, żeby czuło się wysłuchane?
1: Właśnie to jest męczące bardzo w rodzicielstwie, że wiecie, że my musimy nie tylko ze swoimi tutaj emocjami sobie radzić, wychowywać siebie na nowo, za pomocą książek, podcastów czy na terapiach, ale także musimy wychowywać nasze dzieci, więc jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje i siebie, i nasze dzieci. Jeśli chodzi o nasze dzieci i ich trudne emocje, to po prostu najważniejsze jest, żeby nie zaprzeczać i dać mu tą przestrzeń do wyrażenia tej emocji. A czasem postawić już też tą granicę, że czujesz, że jesteś smutny, że jest to dla ciebie trudne, ale zrobimy teraz to i to. I jako rodzic, lider podjąć decyzję, żeby nie zostawiać tych decyzji dziecku. Chyba, że jest na to przestrzeń i jesteśmy, nie wiem, w parku, mamy dużo czasu, jest luz. Wtedy jest, mi się wydaje, dobry moment, żeby dziecko podjęło jakąś decyzję. Ale właśnie być dobrym rodzicem to być liderem też w tej naszej rodzinie.
2: No, nic mądrzejszego na pewno nie dodam, ale tak sobie myślę, że możemy mieć takie poczucie tego poprzedniego pokolenia, że tam było dużo takiego pozostawienia dzieci samych sobie. My też jeszcze pamiętamy pewnie ze swoich takich przedszkolnych i wcześniejszych lat, że no, tych rodziców właściwie nie było. Gdzieś tam dopiero wieczorem na przykład sobie biegaliśmy tam po jakichś placach zabaw, osiedlach, po kolegach, dzieci, rodzice, nie? W ogóle, a teraz już mamy tak, że wyobrazić sobie, żeby dziecko w wieku przedszkolnym gdzieś bez rodziców było, no to już jakaś jest, no, niebieska karta co najmniej. No i... Więc jest zupełnie inne podejście do wychowania. Trochę tak czasami sobie myślę, że takie odbicie, to takie naturalne jest, że jeżeli czegoś jest za dużo, to później jak to naprawiamy, to przechodzimy na chwilę w taką drugą skrajność i wydaje mi się, że teraz już się to zaczyna trochę tak prostować, ale jeszcze, nie wiem, może z 10 lat temu, czy 20, było takie no, silne, że tak powiem, nurty w rodzicielstwie, do takiego tak zwanego bezstresowego wychowania, to oczywiście są takie hasła, ale chodziło o to, żeby o tych emocjach mówić i żeby je zaopiekować, te emocje, i to same w sobie jest bardzo dobre, myślę, podejście, żeby przyjąć to, co dziecko przeżywa, żeby jakoś się tymi emocjami zaopiekować. Natomiast tej drugiej nogi wymagań wcale nie musimy odcinać, nie? Czyli myślę sobie, że właśnie z jednej strony przyjąć dziecko takie, jakie jest, to, co przeżywa, nazwać też, że zwrócić, mówić, że się złości, widzę, że jesteś wściekły, że możesz, nie? No, rodzice też się wściekamy, to czemu ty nie możesz? Ale że też staramy się jakoś nad tymi emocjami panować w różnych sytuacjach, nie? Czyli ja widzę, że teraz jesteś wściekły, ale wiesz co, no, może to zrobimy tak i tak, jakieś rozwiązanie, nie? Nie, że od razu, bo czasami te emocje są rzeczywiście na zbyt dużym poziomie. W każdym razie tak sobie myślę w takich poszukiwaniach właśnie rodzicielskich, że dobrze jest te emocje przyjąć, ale też jakoś wyznaczyć te granice, w której my się poruszamy w tych trudnych emocjach.
1: Mi pomagają też takie dwie rzeczy w moim macierzyństwie, że jeśli mój starszak ma taką silną emocję, na przykład po szkole, no to on przez nią przechodzi jak przez tunel. Ja jeśli jestem w dobrej kondycji, to staram się po prostu mu w tym towarzyszyć. I potem ta emocja po prostu u niego mija i idzie się bawić. I tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, że łatwiej mi jest, jak ja zamykam ten temat. Czyli mówię, dobrze, on miał wielkie uczucie złości, albo wielkie uczucie złości na mnie. Był zły, dobrze, teraz nie jest. Okej, lecimy dalej z życiem, jestem super mamą. I to myślę, wydaje, że jest dobre, żeby lecieć dalej z życiem, że zamykać te tematy. Dobra, było się wydarzyło, zła rzecz się wydarzyła, albo bardzo ciężka dla nas. I właśnie trochę znaleźć też w tym wszystkim siebie, rodzica, co ja teraz jakby w tym wszystkim czuję. Może potrzeba też, żebym zadbała o siebie. Więc myślę, że tak, że zrobić ten wdech, wydech, czego ja teraz, co by mi pomogło towarzyszyć mojemu dziecku w tej trudnej emocji. Może tak.
2: No, to myślę, że to jest kluczowe. To są takie też fajne porównania te samolotowe, tak, że mamy najpierw muszą założyć maskę, później dopiero dziecku.
1: Mieliśmy taki spektakl.
2: Pięknie. No, myślę, że jest tym taka też mądrość i tym haśle, że martwy ratownik to słaby ratownik, więc no to taka podstawa. Myślę, że z perspektywy takiej psychologicznej też jest to punkt wyjścia, żeby zadbać o siebie, żeby móc służyć lepiej dzieciom.
1: Tak, myślę, że też zapominamy często, jak się pojawia drugie dziecko, że ja i mój mąż albo mój partner tworzymy tą rodzinę i to my jesteśmy bardzo ważni w tym, my jesteśmy tymi liderami, o których też trzeba zadbać, bo my tworzymy ten szkielet, w którym są te nasze malutkie dzieciątka i jakby, sorry, ziemowit, i nasze dzieci, szkolniaki, więc to my jesteśmy tym szkieletem i my musimy być silni i my musimy się też wspierać, a jak to zrobić, bo są kłótnie, są te huragany nasze takie związkowe też, myślę, że dać sobie ponownie wyrozumiałość, bo to ostatnio mój wniosek z moim mężem, że dajmy sobie wyrozumiałość ponownie, bo jak właśnie jest dużo tych potknięć w ciągu dnia, dużo wkurzenia na siebie, dzieci też mają te trudne emocje, może pokazują tymi trudnymi emocjami nam, że no oni czują, że jest ciężko. Więc taki reset dla wszystkich jest też świetnym pomysłem. Może jakieś wspólne wyjście, zmienienie, w ogóle wyjście do parku, jakiegoś innego parku, może poeksplorowanie okolicy, zrobienie jakiejś wspólnej rodzinnej aktywności razem i takie, wiecie, zatrzymanie się, uziemienie się, to też wydaje mi się, że to jest dobre remedium na ten taki chaos, który często wchodzi w to nasze rodzicielstwo, szczególnie jak jest więcej dzieci.

0: mówimy o tym, że tych trudnych momentów jest dużo i też jednym z takich aspektów, tych takich rzeczy, nad którymi musimy się pochylić, są konflikty między rodzeństwem. Jak powinniśmy na nie spoglądać? Czy one są konieczne?
1: No, każdy konflikt jest okazją do rozwoju. Każda zmiana jest rozwojem, więc to dobrze, że konflikty się pojawiają, a to jak są rozwiązywane, to już może być dobrze albo niedobrze. Dzieci bardzo takie, można powiedzieć, wyostrzone jest poczucie sprawiedliwości i to jest może też taki dla nas punkt odniesienia jako rodziców, że każde dziecko bardzo będzie zwracało uwagę na taką sprawiedliwość, jeżeli poświęcimy więcej czasu jednemu dziecku, a drugiemu ten czas zostanie w jego nawet subiektywnym odczuciu zabrany, no to od razu będzie się czuło takie, no jakieś właśnie gorsze, zaniedbane i będzie ta złość niekoniecznie w stronę rodzica szła, ale właśnie w stronę rodzeństwa. No i tak samo, jeżeli jest jakiś konflikt, to jeżeli wskazujemy jednoznacznie na kogoś, że to on zaczął, to też duże ryzyko. Lepiej jest no, wysłuchać, na ile oczywiście możemy i potrafimy, bo jeżeli, nie wiem, jesteśmy akurat w teatrze, tak, czy gdzieś, to możemy to jakoś jeszcze odroczyć, ale jak tylko można, no to wysłuchać jedną i drugą stronę. To jakieś takie, no, zasada rzymska, tak, czy już od wielu lat, że oskarżony ma prawo do obrony, więc też powinniśmy, myślę, jako rodzice o to zadbać i tak te konflikty wchodzić, żeby zacząć od tego, żeby wysłuchać każdą ze stron, bo wysłuchanie już będzie dawało takie poczucie bezpieczeństwa i te poczucie sprawiedliwości zamieni się w takie poczucie budowania jakiegoś no, wspólnej jakby sprawiedliwości, czyli to nie będzie z tego egocentryzmu dziecięcego, przejdziemy na tą wspólnotę. Oczywiście bym się tak mógł rozwinąć, bo to zależy od wieku, bo dzieci w wieku przedszkolnym będą patrzyły na jakieś takie raczej karanie czy nie karanie i zawsze to będą tak odczuwać, że na przykład jak rodzic zajmuje się drugim dzieckiem, to jest dla niego kara, bo takie mają postrzeganie świata, a już dzieci w wieku szkolnym będą podążały bardziej za przykładem rodziców. Jeżeli coś wolno rodzicowi, to przecież w sumie mi też można, więc trochę będziemy mieli inne podejście do dzieci w wieku przedszkolnym i będziemy ich starać się chronić przed karą, mówić, czym jest tak zwana konsekwencja. Natomiast dzieci w wieku szkolnym już będziemy zapraszać do tego wspólnego rozumienia i dawania przykładu własnego.
0: A jak ty, Zuzanna, rozwiązujesz konflikty? Czy one się już pojawiają? Pomiędzy dziećmi, które mają... No ta różnica wieku w twoim przypadku jest bardzo duża.
2: Jest bardzo duża, 6 lat. Troszkę się pojawiają te konflikty i wtedy obserwuję, co moje dzieci robią. Też ja bardziej wierzę w to, że one powinny się nauczyć siebie, bo będą ze sobą jeszcze przez te, powiedzmy, 12-13 lat w domu ze sobą. I to jest ten moment budowania też więzi z nimi. Nie miałam, oczywiście też nie miałam takich sytuacji hardkorowych, rękoczynów czy bicia, więc tego nie miałam. Więc może dlatego też w to wierzę. Mogę nawiązać jedynie do tego, że często mam wyrzuty sumienia, że poświęcam więcej czasu jednemu, a mniej drugiemu. Ale potem sobie też mam takie mocne w sobie przemyślenie, że moje dzieci są bardzo mądre i wiedzą o tym, że ja poświęcam więcej czasu jednemu dziecku, bo ono wtedy tego potrzebuje, a mniej tamtemu, bo tamto jest zaopiekowane, a potem się zmienia. Starszakowi na przykład więcej czasu poświęcam, a temu, co poświęcałam więcej czasu, poświęcam mniej, bo jest taka potrzeba starszaka. Czyli jeśli starszak ma teraz potrzebę dużą, odrabiamy na przykład lekcje, potrzebuje, żebym coś mu wyjaśniła albo coś mu pomogła, to jestem z nim i nie zwracam uwagi, że malutki mi jęczy i chce na rączki. Też uczę moje dzieci, że jestem tym rodzicem, który pomoże i który wypełni te ich potrzeby, no jeśli będzie mógł, i nie rozdzielam porówno. Bo wiecie, gdybym musiała wszystkiego porówno rozdzielić, to bym oszalała. Jestem za tym, żeby jednak sobie ułatwiać w rodzicielstwie, w macierzyństwie, żeby sobie nie dokładać. I to, co bym też zmieniła z perspektywy czasu w moim macierzyństwie, to bardziej bym się chwaliła, bardziej się doceniała. Nie dodawała sobie, że zrobiłam to nie tak, to nie tak, to nie tak. Że wykonuję codziennie heroiczną pracę, ja i mój mąż, razem się staramy i doceniajmy siebie. I to bym zmieniła, żeby się jeszcze bardziej doceniać, bo jeśli my będziemy się jeszcze bardziej doceniać, będziemy szczęśliwymi rodzicami, to nasze dzieci będą się po prostu dobrze z nami czuły. Może będzie tych konfliktów trochę mniej, będzie trochę więcej spokoju w brzuszku i u mnie, i u moich dzieci.
0: No właśnie, ale jeśli te konflikty są, bo są wpisane troszeczkę w fakt istnienia rodzeństwa, to kiedy rodzic powinien interweniować? Bo nam się wydaje, że może słyszymy krzyk i tam po prostu dochodzi do jakichś już takich rękoczynów i po prostu zaraz ktoś straci rękę, nogę. Kiedy powinniśmy zaglądać do tego pokoju, czy pozwolić jednak dzieciom rozwiązywać konflikty na własną rękę? Co myślisz o tym, Piotrze?
1: No, każdy z nas ma inny moment zapalenia się czerwonej lampki, ale jak ona się już pali, no to znaczy, że już możemy się zainteresować, co się dzieje przynajmniej i ocenić, czy to już ta interwencja, czy nie. No myślę sobie, jakbyśmy tak chcieli zacząć od skrajności, no to zagrożenie życia, zdrowia, no to jest taka sytuacja, w której natychmiast tak powinniśmy zainterweniować, jeżeli widzimy, że jakieś dziecko, nie wiem, biegnie z jakimś ostrym przedmiotem w stronę drugiego dziecka i nie wiadomo, czy się zatrzyma, no to możemy spróbować zdążyć. Lepiej jakbyśmy zdążyli oczywiście. No to już takie kolejne etapy, no to jeżeli widzimy jakieś zagrożenie pewnych zasad, tak mi się to kojarzy trochę z moralnością, bo w psychologii na moralność trochę inaczej patrzymy niż tak jak rozumiemy ogólnie moralność, ale chodzi o rozwój moralny dziecka. Jeżeli chcemy dziecku przekazać właśnie jakieś zasady i widzimy, że te zasady są przekraczane, no to mamy prawo też zainterweniować. I to nie chodzi o to, żeby ukarać dziecko, tylko żeby właśnie nazwać, żeby dziecko zawsze, jak chodzi w ten obszar, no, poza zasady, no to usłyszy, że już jest poza, nie? Żeby miało taką informację, bo jeszcze zwłaszcza młodsze dzieci nie mają takiej zdolności, żeby to tak ocenić. I też myślę o tym, co wcześniej tutaj Zuzia powiedziałaś, że my jako rodzice powinniśmy dawać przykład, bo dzieci będą się kłócić trochę nas, no mam nadzieję, że nie małpując, ale trochę nas kopiując. I jeżeli my jakiś dobry przykład kłótni damy dzieciom,
2: no właśnie, wiecie, to co mój, przepraszam, że wejdę w słowo, wiecie, co mój starszak mówi do tego roczniaka? O, braciszku, kocham cię. Co tam u ciebie, kocham cię. I on tak do niego mówi, a my tak na niego to patrzymy i się śmiejemy tak z radością i z dumą, że on kopiuje to, bo my też mówimy, po prostu my tak mówimy do tego młodszego. I to jest takie modelowanie, bo my widzimy to, co my mówimy, to automatycznie to jest kalka. Starszak też to powtarza, więc czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci, więc na starość, więc to ważne, to ważne. Jeśli chodzi o te konflikty, to myślę, że dla nas jako rodziców to jest trudne, że nasze ukochane dziecko starsze leje młodsze. I to jest kwestia też jakiegoś, wiecie, opracowania sobie tego, może właśnie na spotkaniu tutaj z terapeutą, może między rodzicami, bo często jeden rodzic ma do tego dystans albo jest mądrzejszy w danej sytuacji, w danym obszarze i porozmawianie o tym, w ogóle powiedzenie na głos, że jest mi bardzo ciężko, ja jako mama, jest mi bardzo ciężko, jak widzę, jak moje ukochane dziecko najstarsze bije młodszego albo odwrotnie. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. I w ogóle zrozumienie tego, tych mechanizmów, jak my działamy, tych naszych triggerów, to też jest kluczem do takiego trochę swobodniejszego rodzicielstwa, też takiego wzięcia oddechu.
3: Tu Radio Rodzina.

0: A jak nie porównywać ze sobą dzieci? Bo to ważne dosyć, prawda?
1: Proste, to jest tak. Proste. Ja tylko szybko powiem jedno zdanie, potem już oddam specjaliście głos, że jedno zdanie u nas załatwiło temat. Ziemowit, kocham cię jak ziemowita. Jacek, kocham cię jak Jacka. I nasz starszak miał po prostu, kopara mu opadła, w sensie, no był zaskoczony. Zaskoczony był człowiek. I to mu dało takie poczucie bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to jest ważne zdanie. No,
2: chciałem powiedzieć to samo w 30 zdaniach i naokoło, że właśnie indywidualne podejście to jest taki...
0: Znaczy, może odnieśmy do takiej sytuacji życiowej, myślę, bo ja często staję w takiej sytuacji, gdzie moja córka ma 2 lata i jest bardzo słodkim dzieckiem, jesteśmy wszyscy razem i po prostu słucham właśnie, jak ona jest wspaniała i tak dalej i bardzo chcę tego rozmówcę jakby skierować jego uwagę i mówić, ale Marcel też jest super, no nie? I właśnie nie wiem, czy to moje zachowanie jest okej, czy to jest takie bycie wiecznym adwokatem tutaj po prostu własnego dziecka. Co o tym myślicie?
2: To też jest chyba nauczenie takiej, no zależy od wieku też, ale jakiejś takiej wewnętrznej frustracji, zniesienia na chwilę, że ktoś może być lepszy w tym momencie, ale że każdy jest w czymś dobry. I nie, moja siostra tak może być dobra w tym, a ja mogę być dobry w tym, że każdy ma swój obszar. Znowu takie indywidualne podejście. I nie musi to być zawsze reakcja na to, bo to tak naprawdę też mówi trochę o lękach rodziców, że my na przykład obawiamy się, żeby tylko oni nie rywalizowali ze sobą na przykład. No i dlatego wtedy mówimy, ale podbijamy to, nie? No bo jak dziecko słyszy wtedy, że mama mnie broni albo tata, jak tylko ktoś usłyszy inne rodzeństwo, no to tak będzie się porównywać od razu, nie? Wtedy. Więc możemy też zapytać się tam później dziecka albo zaobserwować, jaka jest reakcja dziecka. Jeżeli widzimy ewidentnie tak, że ona się źle z tym czuje, to też o tym porozmawiać, że nie zawsze musimy w ten sposób reagować, ale no też możemy, tak? To w sensie możemy, tylko myślę właśnie w tym kierunku indywidualnym, że no tutaj jestem z ciebie dumny, z ciebie, tak? Imię. I z ciebie jestem dumny też. Dla nas taki właśnie indywidualny sposób.
0: A jeśli chodzi o relacje rodzeństwa, czy są jakieś takie konkretne rytuały, czy sposoby na wzmacnianie, budowania tej bliskości pomiędzy rodzeństwem?
1: Wydaje mi się, że wspólne wyjścia, wspólne robienie czegoś, zmiana otoczenia z domu na park albo gdzieś indziej, jakąś inną okoliczność, bo wydaje mi się, że to jest też taka wizja idealnego rodzicielstwa, że nasze dzieci będą tak blisko, a nasze dzieci, tak naprawdę każdy chce być ważny sam w sobie i chce żyć w szczęśliwej rodzinie, tak mi się wydaje, a wiecie, nie rozkminia tego, jak tu dzisiaj poczuć bliskość z moim bratem albo siostrą? No nie, bardziej chyba jest nastawiony na dobrą zabawę i na czucie się ważnym i bezpiecznym w domu. Wydaje mi się, że to są potrzeby dziecka, a oczywiście nasze potrzeby są takie, żeby dzieci budowały bliskość. Ale wydaje mi się, że ta budowanie tej bliskości to jest wspólne spędzanie czasu i zauważanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka przez rodzica. To nie muszą być jakieś ogromne rzeczy, no bo jak mamy na przykład 3 dzieci, 4 dzieci, to już jest case bardzo wymagający. Ale takie drobne rzeczy, zauważanie każdego członka rodziny, wydaje mi się, że to tak naprawdę buduje bliskość i otwartość w domu.
0: Rodzice, którzy mają na przykład już 2 dzieci, wyobrażają sobie, że te dzieci będą po prostu spędzać czas razem, będą się bawić, a rodzice będą tacy, powiedzmy, gdzieś obok, będą obserwować z uśmiechem, jak te dzieci pięknie się bawią. No. A często tak się nie dzieje i po prostu mamy takie, a miało być tak pięknie. I myślę, że może chodzić tutaj o to po prostu, jak wzmacniać to, żeby dzieci potrafiły ze sobą fajnie spędzać czas, żeby siebie słuchały. Powiedzieliśmy już trochę, chyba one kopiują trochę nasz styl funkcjonowania, rozwiązywania konfliktów, bawienia się też pewnie.
2: No tak, i każde dziecko ma też swoje indywidualne potrzeby i jakoś warto się też zastanowić, zadać sobie takie pytania czasami, jakie te indywidualne potrzeby, jakie są różnice między naszymi dziećmi, żeby niekoniecznie robić, że każdy po godzinie, poniedziałek, nie wiem, poniedziałek Jacek, we wtorek Agatka, w środę po godzinie z rodzicami, tylko właśnie tak trochę indywidualnie, nie? Do tego rodzice intuicyjnie, indywidualnie podchodzą mi bardzo dobrze. Ale właśnie z tymi rytuałami to te wyjścia są fajne. Zmieniamy otoczenie i jakieś takie, nie wiem, wyjście w góry ojca z synem, czy ojca z córką, czy wspólnie z rodzicami, jakiś taki, no tam każda rodzina ma swoje i jest dużo, dużo pomysłów, cała taka paleta. taki mieć swój czas, że to jest taki specjalnie dla ciebie, że teraz no tutaj nie będzie wchodzić inne z rodzeństwa. Oczywiście to nie zaprzecza temu wspólnemu też czasowi, ale myślę, że to jest taka przestrzeń indywidualnej relacji dla dziecka i to dużo, dużo właśnie daje dziecku, że jestem w grupie, ale też jestem taki indywidualnie relacji, jestem jakiś sposób wyjątkowy dla rodziców. I też sobie tak myślę, że to co ważne, to Zuzia powiedziałaś, że dzieci często nas informują, właśnie dają jakiś komunikat i one nie potrafią inaczej, czyli czasami nie potrafią inaczej niż, no, tak brutalnie mówiąc, uderzyć, nie? I my chcemy ich nauczyć, żeby się same też nauczyły, my sami też się musimy nauczyć tego, żeby rozpoznawać, jakoś nazywać swoje emocje i swoje potrzeby i jak znajdować inny sposób na tą komunikację. No gdybyśmy powiedzieli w ten sposób dzieciom, to dla nich to jest abstrakcja oczywiście, nie? Więc to trzeba jakoś dostosować do ich wieku. Więc jeżeli jakieś takie sygnały niepokojące się pojawiają, no to to jest komunikat od dziecka, że ona czegoś potrzebuje, a dla nas to jest taka kolejna zagadka dla rodzica, żeby to rozwikłać, ale warto zapraszać samego zainteresowanego do współrozwiązywania tej zagadki.
1: Ja też słyszałam takiej ważnej rzeczy, że nasze dzieci potrzebują też czasu na przetworzenie, że teraz tego nie zastosuję, ale na przykład za pół roku już to przetworzę i zastosuję. Więc niestety macierzyństwo i rodzicielstwo to jest szkoła cierpliwości dla nas.
2: No i inwestowania, tak? No bo dziecko jest taką inwestycją, no dla osób wierzących dla nas to w nieskończoność. Jedyną inwestycją, która się zwróci i na stałe. Więc no, to też jest dla nas taka informacja, że czasami trzeba zainwestować i nie ma od razu zysków, tylko są po jakimś czasie.
1: Ja jestem też ze szkoły, że dzieci wszystko rozumieją. No ja mam takie po prostu silną intuicję, że on to rozumie, twój syn i twoja córka. Mimo że tak logicznie nie, ale to rozumie to. Ja mam taką wiarę w to wielką.
2: Tak, myślę, że jak jest taki afekt, tak, czy jak dziecko jest w emocjach, to na chwilę w cudzysłowie zapomina, tak?
1: Czyli jak my jesteśmy w emocjach, to
2: my
1: zapominamy.
2: Też zapominamy, a jak jest tak stabilnie, no to one to wszystko wie, nie? To jest kwestia, no właśnie, radzenia sobie z emocjami. Jakbyśmy tak chcieli jeszcze, no bardzo krótko, ale iść taki temat jakiś neurorozwojowy, no to dzieci nie mają takich możliwości jak my, działania, że tak powiem, kory przedczołowej, żeby regulować te emocje, więc tam jest taka jazda bez trzymanki trochę u dzieci, szczególnie później u nastolatków, więc my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, jesteśmy w stanie ewentualnie przekierować to w jakiś sposób, a dzieci tym bardziej, nie? Także no czasami nie ma co się tam też obwiniać, że nie nauczyliśmy czegoś dziecka, no bo no nie da się w cudzysłowie jeszcze tego nauczyć, że w takich sytuacjach, no...
0: Ale wszystko przed nami.
2: Wszystko przed nami.
0: Dobrze, dziękuję wam bardzo. Wieńcząc tę rozmowę, zadam ostatnie pytanie i proszę, żeby każdy z was odpowiedział indywidualnie. Jedna najważniejsza rada dla rodziców oczekujących drugiego dziecka to...
1: Zrobienie tego, co zawsze chciałaś, a nigdy nie było na to czasu, to właśnie teraz jest ten czas. Bo potem już nie będzie. Chcę powiedzieć o jedną ogromną radę dla rodziców, żebyśmy mniej się katowali, a więcej byli wdzięczni za to, że mamy dzieci wspaniałe i za to, że jesteśmy w tej roli, za te podstawowe rzeczy, które mamy. Żebyśmy byli naprawdę wdzięczni bardziej i doceniali po prostu to, co mamy i że możemy mieć w ogóle dzieci. To jest moja ostatnia myśl na tą rozmowę.
2: Myślę, że właśnie każde kolejne dziecko jest błogosławieństwem i być może większość osób tak marzy, jak kupuje sobie drugi samochód, to się cieszy, jak nie wiem, jak kupuje jakąś drugą rzecz, która jest potrzebna, to też się cieszy, a dziecko nawet nie jest rzeczą, także możemy się cieszyć nieskończenie. Tak, oczywiście to tak górnolotnie, ale warto mieć ten punkt odniesienia w kryzysowych sytuacjach.
0: Bardzo wam dziękuję. A ze mną w studiu była Zuzanna Kociuga, założycielka Fundacji Mamy Teatr oraz mama 7-letniego Ziemi.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Minęła godzina 17. W Radiu Rodziny już teraz czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi zdecydowanie pod znakiem chmur. Zachmurzenie praktycznie przez całe poranek, całe popołudnie jest całkowite i ono raczej się nie zmieni. Będzie nam towarzyszyło nawet do dnia jutrzejszego. Jutro będzie pochmurno, aczkolwiek cieplej, przyjemniej i raczej nie będzie ryzyka wystąpienia opadów deszczu.
0: Tu Radio Rodzina.

0: W studiu jest ze mną wyjątkowa osoba, wokalistka Liliana Irzyk-Pabisiak. Trzeba powiedzieć, że jest utalentowaną sopranistką, doprecyzowując, a także nauczycielką śpiewu w Jaworskiej Akademii Muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło się przywitać ze wszystkim Państwem, witam wszystkich słuchaczy.
0: Właśnie, zacznijmy od tego, że urodziłaś się w San Francisco. Jak to się stało, że trafiłaś do Jawora?
1: To jest bardzo ciekawa historia. Urodziłam się faktycznie w San Francisco i tam mieszkałam przez jakieś 7,5 roku od urodzenia. Następnie rodzice moi podjęli decyzję, że wracają, żeby być bliżej rodziny i przeprowadziliśmy się tutaj do Polski. Natomiast to była rejony Kotliny Kłodzkiej, więc absolutnie nie tutaj Jawor. Natomiast poznałam we Wrocławiu na studiach swojego męża i jego rodzina pochodzi z Jawora. Mój mąż też właśnie tam się urodził, no i stąd taka decyzja, żeby być właśnie bliżej tej rodziny i tam się już osiedliliśmy, można powiedzieć, na stałe, właśnie remontujemy się, także już ta decyzja na pewno zapadła i też zakochałam się w tych terenach, bo trzeba przyznać, że jest duży spokój, duża cisza, nie ma zgiełku dużego miasta, a w mojej pracy jest cały czas taki chaos i hałas też, więc ta cisza jest mi bardzo potrzebna do relaksacji, więc myślę, że jestem bardzo szczęśliwa i mamy takie swoje małe miejsce na ziemi.
0: Pięknie. I na pewno nasi słuchacze kojarzą Jawor ze względu na kościół pokoju, który tam się znajduje, który ma przepiękne wnętrze. Zaznaczmy, że Liliana jest wokalistką wielokrotnie nagradzaną w tym w konkursach w Tokio, we Wiedniu i koncertowała m.in. w Filharmonii Berlińskiej i współpracujesz także z kompozytorem Benem Watkinsem, a związana jesteś prywatnie, jak powiedziałam już wcześniej, z Jaworem. Niedawno wystąpiłaś w barokowej sali zabytkowego ratusza w Wiedniu podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gloria Artis, gdzie zajęłaś pierwsze miejsce. Gratulujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jakie to uczucie wystąpić w mieście o tak bogatej tradycji muzycznej?
1: O, to przepiękne przeżycia. Przyznam szczerze, że w ogóle jak dowiedziałam się o tym, ponieważ dowiedziałam się mailowo, wysłałam zgłoszenie właśnie tutaj na konkurs, na przesłuchanie i dowiedziałam się mailowo podczas trasy koncertowej na Teneryfie właśnie z Benem wcześniej wspomnianym. I ja już w tamtym momencie pomyślałam sobie, jejku, naprawdę jedziemy do Wiednia zaśpiewać recital i to też takie bardzo wyjątkowe, ponieważ z pianistką z Jawora, z moją koleżanką z pracy, z Jaworskiej Akademii Muzyki, a to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkowe samo w sobie, dlatego że często śpiewam z pianistami no, z różnych stron świata, po prostu z konkursu, z koncertu, więc to było bardzo wyjątkowe przeżycie. No i widać tą tradycję muzyczną, nawet idąc po ulicy, pełno muzyków niosących na plecach instrumenty, no grup Schubert, ta na przykład, prawda, takich wybitnych kompozytorów, więc dla mnie i dla pianistki również to na pewno było bardzo duże przeżycie. No i w momencie, jak weszłyśmy do tej sali barokowej, no to naprawdę zakochałyśmy się i we wnętrzu, i w przepięknym fortepianie marki Fazioli, po prostu piękne dźwięki, bardzo ładna akustyka, także śmiałyśmy się, że możemy tam zostać dłużej, że szkoda, że tylko jeden wieczór.
0: Może się powtórzy, tego życzymy. A powiedz, koncertowałaś w zasadzie na całym świecie, w różnych renomowanych, na różnych renomowanych scenach występowałaś. Które z tych miejsc szczególnie zapadło tobie w pamięć?
1: A to jest ciężkie pytanie, bo chyba każdy jest szczególny i do każdego mam jakiś taki sentyment, ale powiem, że chyba takie, które tak najgłębiej mi zapadło w serce i w pamięć, to Carnegie Hall, ale nie ze względu na to niesamowite miejsce, bo też akustyka i miejsce oczywiście wspaniałe, natomiast ze względu na to, że poleciał tam mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony i też mój tato był na miejscu, więc to takie szczególne, bo nie zawsze mam okazję koncertować i mieć na widowni to wsparcie i to na pewno było takie wyjątkowe, dodało mi w tym dniu skrzydeł, no i również też był kolega z Polski, pianista Jakub Prezler, więc to na pewno tak mi szczególnie zapadło w pamięć i w serce, bo też mieliśmy okazję ten Nowy Jork pozwiedzać, a niestety nie zawsze tak jest podczas tych podróży. W większości widzę teatr, sala koncertowa, lotnisko i niewiele ponad to, a tutaj udało się to połączyć, więc mam szereg przepięknych wspomnień i bardzo się cieszę, że też mój tato miał okazję, że dożył właśnie tego momentu, żeby mnie na tej scenie zobaczyć.
0: Z tego, co mówisz, mam wrażenie, że rodzina jest dla ciebie bardzo ważna. Jak, bo wyobrażam sobie, że wyzwaniem w tej pracy są częste wyjazdy i to, że często po prostu musisz opuścić swoją rodzinę, swoje miejsce urodzenia, swój dom. Z jakimi jeszcze wyzwaniami wiąże się ta praca?
1: Z wieloma. Myślę, że w przypadku moim to się też wiąże z tym, że to nie tylko są wyjazdy i wówczas mnie nie ma, ale to też są godziny przygotowań, a poza tym trzeba wspomnieć, że mam pracę etatową jako nauczyciel i w tygodniu 37 godzin tygodniowo uczę, więc ja wstaję rano wtedy, kiedy wstaje mój mąż, przygotowuję się na występy, które są w weekend, idę do pracy, wracam wieczorem i jeszcze jak czegoś nie skończyłam, to jeszcze poćwiczę, więc tego czasu razem, takiego wartościowego jest niewiele, a ta rodzina, tak jak tutaj rozmawiamy, no jest dla mnie takim motorem i na pewno mogę powiedzieć, że jest co najmniej tak samo ważna jak muzyka, więc staram się, żeby ten czas wartościowy był, no ale to na pewno jest wyzwanie, życie ogólnie ze mną, takie szalone i też tutaj mam bardzo dużo szczęścia, że mam takiego męża, który jest wyrozumiały i też wozi mnie na lotniska, on mnie potrafi, proszę sobie wyobrazić, w środku nocy, na przykład nawet o drugiej czasami lądowałam, odebrać, a rano sam musi wstać na drugi dzień do pracy na przykład, więc to jest...
0: To jest miłość.
1: To jest miłość i to jest też poświęcenie. Więc tutaj to się wiąże gdzieś tam z tym, że mnie trzeba nauczyć odpoczywać, też na pewno. Z tym jest problem, bo ja potrafię wyjechać nawet tak na wakacje, raz w roku się staram chociaż troszkę wyłączyć i okazuje się, że jestem na tych wakacjach i patrzę, jest ogłoszenie na przykład w internecie, że przesłuchanie jest. I ja już myślę, co by tutaj nagrać, jakie arie, jak wrócę. I tak mąż mnie musi stopować, więc ogólnie życie ze mną to jest na pewno wyzwanie, no ale też ta...
0: Przygoda.
1: Przygoda, taka duża przygoda, tak. No i wyzwaniem też jest chyba to, żeby gdzieś tam nie poddawać się, bo to środowisko, my się zmagamy jako śpiewacy z dużą dozą takiego odrzucenia, bo wiadomo, że ja publikuję to, co wyjdzie, te przesłuchania, które się kończą sukcesem, no ale nie zawsze tak jest, tak? Człowiek wysyła w wiele miejsc i nie zawsze udaje się osiągnąć ten rezultat.
0: Czyli trzeba sobie radzić też z takim rodzajem frustracji troszeczkę.
1: Tak, może nie nazwałabym tego frustracją, ale bardziej takim no, smutkiem, bo też czasami słyszymy takie na przesłuchaniach rzeczy bardzo wprost na swój temat, takie bardzo dotkliwe nawet, nie zawsze merytoryczne, tylko czasami też po prostu...
0: Takie personalne.
1: Personalne, że nie powinnaś na przykład śpiewać, mi się zdarzyło tak usłyszeć.
0: Okej, okay, no to musi być trudne. Ale trzeba mieć sobie dużą siłę, myślę, żeby to umieć przezwyciężyć. A tak? Powiedz jeszcze, a z jakąś szczególną higieną głosu wiąże się kariera i praca sopranistki? Bo jest coś, czego kategorycznie nie można robić.
1: No ja na przykład nie piję alkoholu i to jest bardzo kontrowersyjne. A czemu tego nie robię? To właśnie ze względu na tą też higienę głosu między innymi, bo alkohol przesusza nam śluzówkę i wtedy nie powinno się ćwiczyć. A zważając na to, że powinnam ćwiczyć codziennie, no to się troszeczkę z sobą też kłóci. Więc na przykład to, no sen jest bardzo ważny, nawodnienie jest bardzo ważne. No i ja bym chciała powiedzieć, że idealnie wszystkiego przestrzegam. Ale tak będąc szczerą z samą sobą, no to wiadomo, że ciężko, zwłaszcza z tym snem. Czasami jest najgorzej, zwłaszcza podczas wyjazdów. Ten sen jest mocno ograniczony, więc nie zawsze, ale staram się. No i też przede wszystkim ten aparat głosu rozgrzać, rozśpiewywać się, różne ćwiczenia, na przykład takie z butelką na semi-occluded vocal tract, czyli takim półotwartym trakcie, dmuchanie, robienie bąbelków do wody i tak dalej, żeby pobudzić ten głos do pracy, która go czeka, no bo jednak to jest praca głosem, no wykańczająca też dla tego aparatu, więc trzeba na pewno dbać.
0: I czy to jest tak, że jak już wstajesz rano, to już jakby zaczyna się ta rozgrzewka głosowa, taka na przykład, nie wiem, my ludzie nieśpiewający idziemy myć zęby, a ty robisz już...
1: Jak jest koncert tego dnia, to na pewno. Jak nie ma koncertu, to sobie pozwalam zjeść najpierw, bo głodomór ze mnie jest, ale w momencie, jak jest koncert, to na pewno, jak wiem, że próba będzie na przykład tam na 11, to jak już wstanę, to faktycznie o tej 7 powiedzmy, to już gdzieś tam zaczynam sobie właśnie buczeć, tak jak to ładnie pokazałaś.
0: Jak zaczęła się właściwie twoja przygoda z muzyką, która trwa do dziś i koncertujesz na całym świecie? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęło się to, jak byłam jeszcze bardzo malutka. Miałam 4 latka i ta fascynacja była gdzieś tam mocno we mnie, bo zaznaczę, że mój tato grał na kontrabasie. Co prawda nie było to zawodowe, natomiast z pasji. I w moim życiu zawsze była obecna muzyka. Rodzice zabierali mnie na koncerty od najmłodszych lat i też już w ogóle w ciąży ponoć byłam na koncertach, czego nie mogę pamiętać.
0: Czy to od początku była muzyka klasyczna?
1: Oj nie, właśnie ja byłam otoczona wszelaką muzyką, klasyczną też. Wiem, że na przykład bardzo dużo Góreckiego było puszczane w ogóle, jak byłam mała. Natomiast byłam też na koncertach na przykład Patryka Moraza za dzieciaczka małego, czego nie pamiętam totalnie. I takiej muzyki też cięższej, jakiś jazz w ogóle, więc wszelkie gatunki były obecne w domu, też dużo muzyki rockowej w ogóle, jakieś Led Zeppelin na przykład, Pink Floyd, także dużo, dużo tej muzyki. Ja tym byłam wszystkim otoczona i bardzo mnie to fascynowało. Ja też stukałam w pokrywki, w garnki, rytm sobie wybijałam. I mój tato jako muzyk zauważył ten talent bardzo szybko i uznał, że fajnie byłoby znaleźć mi po prostu nauczyciela, bo mieliśmy w domu pianino, żeby może zacząć uczyć mnie grać. No i to był taki strzał w dziesiątkę, bo bardzo mnie to gdzieś tam fascynowało. I później poszłam właśnie do szkoły muzycznej, jak miałam 7 lat i mieszkaliśmy w Kłodzku, więc właśnie tamten pierwszy stopień. I to tak później kontynuowałam, tylko taka ciekawostka, to powiem państwu, że to nie był wokal, bo w pierwszym stopniu w ogóle nie było wokalu, w drugim już był, no ale tak głupio rzucić instrument, na którym się zaczęło. Więc tak skończyłam na tym flecie poprzecznym. W sumie sama nie wiem jak i dlaczego. Ale tak 12 lat szkoły minęło na tym instrumencie, nawet nie wiem kiedy. I też to była miłość, ale chyba nie aż taka jak to śpiewanie, bo to śpiewanie było zawsze gdzieś tam z boku, w Centrum Kultury. Miałam różnych nauczycieli, zmieniałam miejsce zamieszkania i różnych naprawdę nauczycieli. A ta emisja głosu klasyczna to się pojawiła w ogóle na samym końcu, czyli to, z czym gdzieś tam się związałam, z tym śpiewem klasycznym. Jak miałam jakieś 18 lat, znajomi poprosili, żebym zaśpiewała na ich ślubie. Mówię, że bardzo chętnie. Okazało się, że chcą, żeby śpiewać Ave Maria. No i tutaj już był problem, ponieważ ja nie potrafiłam zaśpiewać klasycznie. Też nauczyciel mój ówczesny totalnie taką techniką się nie zajmował i powiedział, żebym sobie poszukała po prostu kogoś. I okazało się, że są nauczyciele. I tak pojechałam do Wrocławia właśnie tutaj. Trafiłam na panią Magdę Bigoś i znalazłam jej studio. I tak zaczęłyśmy pracować nad tą emisją w trybie ekspresowym, żeby to jakkolwiek brzmiało za te pół roku, jak oni mieli ten ślub i ja się zakochałam w tym śpiewaniu i tak sobie pomyślałam, jejku, jak byłoby to cudownie, żeby z tym związać przyszłość. No i tu już było przerażenie rodziców, bo wiadomo, że to jest no, niepewna przyszłość i ilu ludzi tak naprawdę może powiedzieć, jestem wokalistką albo jestem śpiewaczką.
0: Jestem sopranistką.
1: Jestem sopranistką. To jest jakiś mały odsetek i nie wiem, jak to się stało, ale to się dzieje i to jest właśnie piękne, że to jest w ogóle coś, co ja sobie wyśniłam jako mała dziewczynka i towarzyszy mi całe życie. I to jest niesamowicie zabawne, bo ja mam do dnia dzisiejszego z zerówki, właśnie jeszcze ze Stanów, takie karty, gdzie nauczycielki napisały, że ja na placu zabaw robiłam koncerty dla dzieci i że wróżą mi karierę właśnie wokalną.
0: No i proszę, to przepowiednia się spełniła.
1: Tak.
0: A powiedz, miałaś też okazję wystąpić w Must Be The Music i Mam Talent, jak wspominasz te programy? Czy tam jest miejsce dla muzyki klasycznej?
1: No, zważając na to, że śpiewałam tam klasykę, to zapewne jest. Myślę, że jest i myślę, że też publiczność jest gdzieś tam może spragniona, bo jest to ciekawe w takim programie czegoś takiego. Na pewno jest miejsce. Wiadomo, że w przypadku no już programu Mam Talent, bo Must Be The Music jest gdzieś tam muzyczne, więc ta otwartość była większa, zwłaszcza za moich czasów też była Adam Sztaba, no to w jury, więc myślę, że to mówiło samo za siebie i więcej było tej muzyki klasycznej. W Mam Talent może tej klasyki jest mniej, więc przyszłam śpiewając Rusałkę Dworzaka, a w finale skończyłam śpiewając Caruso, już takie bardziej z pogranicza classical crossover, można powiedzieć. Natomiast totalnie mi to też nie przeszkadza, bo ja się świetnie realizuję w różnych gatunkach muzycznych i bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość, bo gdzieś tam to Mam Talent. Chyba pokazało mi, że to jest ta droga, bo ja byłam bardzo gdzieś tam niepewna siebie, nie wierzyłam w to, co robię i pokazało mi, że są odbiorcy, że ludziom się podoba to moje śpiewanie, że są gotowi wysyłać SMS-y, ale też pisać do mnie przepiękne wiadomości. I to mi pokazało, że ta droga, którą gdzieś tam sobie obrałam, ma jakiś sens, bo są osoby, które gdzieś tam uderza to w ich serce, trafiam do ich serca, więc na pewno dobrze wspominam.
0: Powiedz, a komponujesz też sama swoje autorskie piosenki? Niedawno ukazał się utwór Świt i Księżyca Blask, którego będziemy mogli posłuchać na naszej antenie. Jak się czujesz jako kompozytorka, jako autorka tekstów?
1: To zawsze było we mnie. Zawsze gdzieś tam wypływało, że jako właśnie mała dziewczynka pisałam jakieś śmieszne piosenki o tęczy i o kałużach. Natomiast no wiadomo, to jest zupełnie inaczej już jako dorosła osoba z bagażem doświadczeń. Ja zawsze staram się po prostu przekazać to, co mam w sercu. I tutaj też ta piosenka, którą będą Państwo mieli okazję usłyszeć, mam nadzieję, że będzie taka motywująca. Właśnie napisałam tekst, też troszkę melodii w wokalizie, a tutaj muzykę Marcin Stępnik oraz jest również Grzegorz Złotnicki na fortepianie.
0: I jak przebiegała praca nad teledyskiem, bo widziałam, że teledysk też jest, można go obejrzeć.
1: Tak, tak, zapraszam, ponieważ cudowni są aktorzy z Teatru Wernisaż, właśnie z Jawora naszego. Teledysk powstał szybko, ponieważ to był dosłownie jeden dzień zdjęciowy, bo zgrać wszystkich muzyków terminowo, plus też aktorów tego teatru nie było wcale prosto, więc nie mieliśmy za dużo czasu. Natomiast staraliśmy się opowiedzieć takie trzy równoległe historie, no i przekazać taką prawdę, że nawet jak jest ciemność wokół nas i jest taki trudny okres, to są wokół nas ludzie i ci ludzie są takim naszym światłem tak naprawdę. I dlatego zapraszam, żeby zobaczyć ten teledysk, bo uważam, że kawał dobrej roboty ze strony aktorów.
0: Pięknie to powiedziałaś, Liliana. Myślę, że nasi słuchacze już są spragnieni tego, żeby wysłuchać tego utworu, ale jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie będziemy mogli ciebie usłyszeć na żywo w najbliższym czasie?
1: Tak, w najbliższym czasie to 28.
0: Tylko mam nadzieję, że nie gdzieś w Singapurze.
1: No to tak, też będą koncerty we Francji, ale to tak bliżej to Dolny Śląsk, Jawor, 28 maja, godzina 18, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze.
0: No to bardzo blisko i bardzo też data nieodległa, więc musimy zaprosić naszych słuchaczy także na ten koncert. A teraz przed nami świt i księżyca blask. Liliana Iżyk-Pabisiak była w studiu Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za rozmowę i to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, było mi miło.

0: Już teraz przenosimy się na grunt całkowicie wrocławski, bo niedawno zakończyła się druga seria praktycznych szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Podczas spotkań w marcu i kwietniu ponad 1200 mieszkańców zdobyło wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy reagowania na zagrożenie. Łącznie, gdy weźmiemy pod uwagę serię szkoleń z 2025 roku i 2026, Wrocław we współpracy ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa przeszkolił już prawie 3000 osób. Bieżąca edycja szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław pokazała jego skalę i skuteczność. Podczas 4 tegorocznych spotkań we Wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy korzystali ze stref edukacyjnych i ćwiczeń jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów, co zaznacza Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław.
1: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej edycji, która właśnie się zakończyła. To jest ponad 1200 osób, które uczestniczyły w 4 szkoleniach, 16 godzin ćwiczeń praktycznych, dodatkowo wcześniej uruchamiane strefy edukacji. Przypomnę, że te strefy edukacji miały działać od godziny 14. Ja bardzo często przychodziliśmy na szkolenie przed i już był tłum. Ogólnie te dwie edycje, które już zakończyliśmy, czyli szkolenia zeszłoroczne i tegoroczne, to jest 2700 osób ponad. To są całe rodziny, tak jak rozmawialiśmy, to nie tylko są osoby młode, ale to są też seniorzy, bardzo duża grupa seniorów, bardzo zainteresowanych bezpieczeństwem. Uczestnictwo wszystkich członków rodziny w takim szkoleniu powoduje, że każdy ma tą świadomość. Rodziny opracowują wspólne plany kryzysowe, siadają do tego poradnika, rozmawiają o tym swoim bezpieczeństwie, a im więcej rozmawiają, tym lepiej są przygotowani, dlatego te liczby tak bardzo cieszą.
0: O tym, co wzbudziło największe zainteresowanie wśród mieszkańców, mówi major Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project.
2: Duże zainteresowanie budzi idea plecaka awaryjnego, jego wyposażenie, elementy, to czy go kupić, czy lepiej samodzielnie wyposażyć. To były te pytania, które kierowali ludzie, uczestnicy naszych szkoleń. Natomiast niewątpliwie największe emocje i na to wszyscy uczestnicy czekali, na tą drugą część wykładu interaktywnego, która była związana z reagowaniem na sytuacje kryzysowe i zamachy, gdzie faktycznie ćwiczyliśmy obronę krzesłem przed agresywnym sprawcą, gdzie faktycznie odbieraliśmy przesyłkę z proszkiem, patrzyliśmy, jaki algorytm postępowania będzie najbardziej adekwatny i skuteczny, gdzie wreszcie przebrany za sprawcę z materiałem wybuchowym, z kamizelką szachida i atrapą broni wchodziłem na salę i oni przyjmowali pozycję bezpieczną. To się niewątpliwie najbardziej podobało, bo było też najbardziej dynamiczne i faktycznie jest tak, że te elementy przekonują, te elementy praktyczne przekonują. Później to zostaje nie tylko w głowie, ale i też w pamięci mięśniowej, no bo uczestnicy faktycznie wykonują te czynności.
0: Mieszkańcy wkrótce będą mogli skorzystać z obecności szkoleniowców na piknikach i wydarzeniach miejskich. Stoiska Bezpiecznego Wrocławia będzie można znaleźć m.in. na Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych już w tą sobotę przy Hali Stulecia, czy na dniu otwartym MPK Wrocław 23 maja w zajezdni Borek.
1: Bezpieczny Wrocław w tej edycji takiej wiosenno-letniej wychodzi w plener, wychodzi na wydarzenia miejskie. 9 maja byliśmy na dniu otwartym AWL-u. Te nasze stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie planujemy pojawić się na społecznym święcie Wrocławia w ramach targów organizacji pozarządowych pod Halą Stulecia i to już w najbliższą sobotę. Kolejne takie wydarzenia to są Dni Odry i to jest dzień otwarty MPK 23 maja. Tam również będziemy z Bezpiecznym Wrocławiem. Oprócz pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatorów będą też stoiska, gdzie można będzie usłyszeć i poznać alarmy, które każdy z nas powinien znać. Jak zachować się w sytuacji, kiedy słyszymy alarm modulowany, a kiedy słyszymy 3-minutowy alarm ciągły. Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć na stoiskach Bezpiecznego Wrocławia.
0: Szkolenia są również dostępne w wersji online. Link znajdziecie na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Minęła godzina 18. Już teraz czas sprawdzić prognozę pogody na antenie Radia Rodzina. Dzisiejszy dzień, no to tak temperatury do 14 stopni nam się we Wrocławiu tak plasowały, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Do 16 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 17 stopni. Te 17 stopni będzie występowało szczególnie na północy naszego województwa i w centralnej części, również też w zachodniej części, zachodnio-południowej, może wystąpić słońce.
2: Radio Rodzina.

0: Michał Bober, muzyk, wokalista, a także zdobywca pierwszego wyróżnienia w kategorii Super Jedynek, super debiut podczas 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ wielkimi krokami zbliża się twój koncert w Centrum Kultury Agora, Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Na początku powiedzmy kilka słów o samym tym wydarzeniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby w tym najbliższym koncercie sięgnąć po utwory Wodeckiego?
1: Pomysł w ogóle na ten koncert zrodził się już jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że możemy ponownie po kilku latach zagrać ten koncert we Wrocławiu, bo on już tutaj gościł, ale mam wrażenie, że trochę za rzadko. Przynajmniej ja, mieszkając we Wrocławiu od wielu, wielu lat, chciałbym trochę częściej z tym repertuarem tutaj się pojawiać. Natomiast repertuar Zbigniewa Wodeckiego wykonywałem od dawna, mogę powiedzieć. Tak samo jak repertuar Andrzeja Zauchy. I to są bardzo bliscy mi artyści i bardzo bliskie piosenki. No i kiedy zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to jakoś tak naturalnym moim krokiem było to, żeby w jakiś sposób uhonorować jego twórczość. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć koncert właśnie dedykowany jego pamięci. No i na początku mogę chyba już wspomnieć, że ten koncert jest też pod honorowym patronatem Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego, który udało nam się po kilku latach zdobyć, z czego bardzo się cieszę, no bo jest to jakiś rodzaj też takiego wyróżnienia i tak sobie myślę, takiego potwierdzenia jakby tego, że jesteśmy godni do tego, że możemy śpiewać piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
0: Ale data samego koncertu, 22 maja, nie jest przypadkowa.
1: Tak, to nie jest przypadkowa data. Niedawno, kilka dni temu, 6 maja, obchodziliśmy 76. rocznicę urodzin Zbigniewa Wodeckiego, a 22 maja będzie 9. rocznica już jego śmierci. Dlatego ten dzień nieprzypadkowo wybraliśmy po to, żeby właśnie wspominać jego twórczość, żeby móc się spotkać na koncercie, pośpiewać jego piosenki. Wydaje mi się, że to jest dobra do tego okazja.
0: Utwory Zbigniewa Wodeckiego, ale i samą postać, myślę, każdy z nas kojarzy. No i też jego repertuar jest niezwykle bogaty, więc powiedzmy też parę słów o tym, jakie piosenki, jakie utwory będziemy mogli usłyszeć.
1: No na pewno nie zabraknie tych największych przebojów, które wszyscy znają. Kiedyś, mogę powiedzieć trochę w formie żartu, jako anegdoty, nie mieliśmy kiedyś przygotowanej Pszczółki Mai na jakimś chyba pierwszym koncercie, bo stwierdziliśmy, że nie, on tak nie lubił tej Pszczółki Mai i nie będziemy śpiewali tej piosenki. No to tak się śmiejemy do dzisiaj, że mało nie było zamieszek, o mało co, bo ludzie jednak bardzo lubią tę piosenkę i bardzo mocno kojarzą. Zresztą to, że Zbigniew Wodecki urodził się w maju i zmarł w maju, to ta Maja i ten Maj naprawdę w jakiś sposób magiczny przykleiła się do tego artysty. Ale są znane oczywiście przeboje, nie zabraknie takich utworów jak Izolda, Zacznij od Bacha, co jeszcze, Opowiadaj mi tak, Rzuć to wszystko co złe. To są jego największe hity, ale muszę też powiedzieć, że to by było trochę za proste, gdybyśmy wzięli na warsztat tylko te utwory znane, lubiane i popularne. Dlatego też postanowiliśmy sięgnąć po utwory mniej znane, których może Zbigniew Wodecki sam do końca, gdzieś tam pod koniec swojej kariery nie zawsze je wykonywał, ale one się pojawiają i na przykład po jakimś czasie chciałbym zaśpiewać utwór Teatr uczy nas żyć. To jest piosenka, którą bardzo lubię, więc ona też się znajdzie w tym koncercie. Ale też jest taka płyta pod tytułem Dobrze, że jesteś. To jest album, który został wydany po śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Album, nad którym pracował. I dzięki staraniom jego córki Katarzyny Wodeckiej-Stups oraz Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego udało się ten album wydać w pierwszą rocznicę jego śmierci. Tam się znalazły wspaniałe utwory, piękne perełki i na pewno dwie piosenki z tej płyty również dołączymy do naszego programu.
0: Czy podczas koncertu będziemy mogli spodziewać się nowych aranżacji albo muzycznych niespodzianek dla publiczności, czy będzie pan wierny oryginałom?
1: Ja się trochę przyzwyczaiłem do tego, że ludzie lubią to, co znają, więc w aranżacjach nie uciekamy bardzo daleko od oryginału. Ja bym powiedział, że to jest jakieś takie może w kwestii aranżacyjnej takie trochę świeże spojrzenie nasze, moje i moich kolegów muzyków, z którymi wystąpię na scenie. To jest nasze takie świeże spojrzenie na niektóre utwory, ale staramy się być niedaleko tych oryginałów, bo jednak wiemy, że to są jego piosenki, to jest jego twórczość. Nie będziemy na siłę starali się uciekać od tych kompozycji, bo one są po prostu świetne, one są dobre. Tutaj niewiele trzeba tak naprawdę, właściwie nic nie trzeba zmieniać.
0: Ponadczasowe.
1: Ponadczasowe, dokładnie. Dlatego my uważamy, że pozostajemy wierni na miarę możliwości tym oryginałom. Oczywiście pojawiają się jakieś tam nasze dodatki, ale nie jest to koncert całkowicie, który, taki, który całkowicie wywraca utwory Zbigniewa Wodeckiego do góry nogami. Absolutnie nie. Tym bardziej, że to są słowa innych ludzi. Mam taki tembr głosu, który jest jakiś tam w jakiś sposób zbliżony do głosu Zbigniewa Wodeckiego. Zresztą w programie The Voice of Poland to porównanie często padało, co było dla mnie ogromnym komplementem. Dlatego też nie chciałbym robić czegoś takiego, że zupełnie te piosenki wywracamy, bo wydaje mi się, że państwo, którzy przyjdziecie na ten koncert, to jednak chcecie posłuchać piosenek, które tak pokochaliście w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.
0: No właśnie, jak znaleźliście balans między własną interpretacją a szacunkiem do oryginału?
1: No wydaje mi się, że to są jednak trochę też takie lata praktyki i lata doświadczenia, bo młodzi artyści, kiedy się uczą śpiewać, ja też byłem kiedyś na tym etapie, no to zazwyczaj najlepiej się jest uczyć poprzez kopiowanie w pewnym sensie. Kopiowanie innych artystów, innych zabiegów artystycznych i stylistycznych. Natomiast kiedy taki artysta dojrzewa, to zaczyna trochę z tej ścieżki kopiowania schodzić w swoje niuanse, w swoje jakieś tam smaczki wokalne, swoje muzyczne upodobania. No nie ma dwóch takich samych ludzi, więc siłą rzeczy kopiowanie na przykład z mojej strony co do joty Zbigniewa Wodeckiego skazane byłoby w jakiś sposób na porażkę. Dlatego ja absolutnie nie staram się tego robić, ja wykonuję te piosenki po swojemu. One są przepuszczone przez moją wrażliwość, moje doświadczenie, moje umiejętności. Ja te utwory czuję również na swój sposób. Na pewno w sposób inny niż czuje Zbigniew Wodecki, ale staram się, aby te emocje jednak dotarły do publiczności zawsze.
0: Utwory Wodeckiego często nie są łatwe do zaśpiewania. Który z nich stanowi największe wyzwanie w przygotowaniu?
1: To jest prawda. Zbigniew Wodecki miał bardzo rozległą skalę. Te piosenki są przepiękne. Na przykład utwór Z Tobą chcę oglądać świat. Tam pokazuje absolutnie pełną paletę swojej lirycznej wrażliwości, swojego głosu, zarówno w dole, jak i w górze. To jest trudna piosenka do zaśpiewania, ale przepiękna. Wbrew pozorom utwór Zacznij od Bacha też nie jest prostym utworem, też jest bardzo wymagającym, ale chyba z tych wszystkich utworów, które miałem przyjemność i okazję wykonywać do tej pory, to jest taki utwór Wspomnienia tych dni. Tę piosenkę wykonywał również w duecie w Opolu, oczywiście solo również ją wykonywał. Jeszcze nam zostały wspomnienia tych dni wspaniałych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna technicznie piosenka.

0: Czy Zbigniew Wodecki jest panu bliski?
1: Jest mi bardzo bliski, tak. Ja się wychowywałem też poniekąd na jego twórczości. Jestem z tego pokolenia, że już jestem po 40, jestem też po 30 i po 20 też jestem. Ale pamiętam doskonale z dzieciństwa te piosenki Zbigniewa Wodeckiego i właśnie przez to, że, tak jak mówię, ten tembr głosu był zawsze mi jakoś tak bliski tej mojej koszuli. Ta koszula temu ciału była bliska tak samo jak głos Wodeckiego mi. I jak tak niespodziewanie zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to ja mam wrażenie, jeszcze bardziej wdrożyłem się w jego twórczość i wszystko, co na jego temat się gdzieś tam pojawia, to ja zawsze chłonę. Jestem bardzo wyczulony na to, wszystkie pozycje książkowe oraz płyty, które się również pojawiły po jego śmierci, bo teraz są również wznowienia płyt, również na winylach, a jestem wielkim fanem płyt winylowych, więc ja te płyty wszystkie muszę mieć w swojej kolekcji i mam. No i z ogromną przyjemnością jakby cały czas staram się otaczać jego twórczością. A mogę też powiedzieć, że jest ostatnio na rynku pojawiła się taka płyta Wodecki Kofta. To jest album, na którym znalazły się piosenki właśnie skomponowane, nie wszystkie, ale w większości przez Zbigniewa Wodeckiego i napisane przez Jonasza Koftę. I to jest też świetna płyta i pojawiły się tam takie piosenki, których ja przyznaję wcześniej nie znałem, ale na pewno do nich również będę sięgał w przyszłości.
0: Myślę, że wszyscy słyszymy, że Wodecki jest naprawdę panu bliski, ale muzyka, ona też wydaje się być czymś więcej w pana życiu niż tylko pracą. W którym momencie poczuł pan, że scena i śpiew to już nie pasja, ale droga, którą chce pan podążać zawodowo?
1: Poczułem to już dawno, natomiast w Polsce to jest bardzo trudny zawód, naprawdę bardzo, bardzo trudny zawód. I to każdy powinien być jakby wyposażony w wiedzę na ten temat na samym początku tej drogi, bo kiedy zaczyna się śpiewać i kiedy się rozwija w kierunku muzycznym, to zawsze mamy takie idylliczne wyobrażenie na temat muzyki, na temat śpiewania, na temat tego zawodu, a to jest, jeszcze raz powtórzę, ciężki kawałek chleba. Dlatego ja przez większość swojego zawodowego życia muzyka była dla mnie ogromnie ważna, ale musiałem mieć gdzieś ten drugi filar, jakim była na przykład praca na etacie. Natomiast od ponad 3 lat już zajmuję się tylko i wyłącznie muzyką i tak jak mówię, no zawsze była ważna, ale teraz już no jest już najważniejsza. Już nie mogę, już nie robię zupełnie nic innego, jak zajmuję się muzyką i to z różnych stron, również jako menadżer, również jako osoba, która doradza innym osobom, młodym artystom podczas na przykład konsultacji menadżerskich, gdzie dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, którzy dopiero stawiają swoje kroki w branży muzycznej.
0: A jaka była i jest pana muzyczna droga?
1: To trudne pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że gdybym miał możliwość, gdybym został wyposażony, że tak powiem, w domu rodzinnym, w inne rzeczy niż zostałem wyposażony, to chyba szybciej oddałbym się w pełni tej muzyce, bo ja bardzo często siebie oszukiwałem, że ja potrafię żyć bez muzyki. Ja nawet miałem takie etapy w swoim życiu, że ja już mówiłem, koniec, ja nie chcę więcej śpiewać, ja nie chcę się tym zajmować, ja się skupiam na czymś innym i to była praca, raczej taka ścieżka zawodowa, gdzieś w jakiejś firmie, gdzieś na jakimś etacie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast nie udało mi się pokonać tej pasji. Jednak czułem, że i wiedziałem, że ja muszę się zajmować muzyką, że ja chcę być w tej muzyce, chcę być blisko tej branży. No pomimo tego, że tu są wzloty i upadki, jest dużo rozczarowań, jest dużo rzeczy, o których mógłbym mówić negatywnych, ale ja po prostu nie potrafię robić niczego innego. I muszę sobie to powiedzieć prosto w twarz.
0: A jednym z owoców tej muzycznej pasji jest chociażby wyróżnienie, o którym wspomniałam. Pierwsze wyróżnienie w kategorii Super Jedynek, Super Debiut podczas festiwalu w Opolu.
1: Zgadza się i pomimo tego, to tak naprawdę to pierwsze wyróżnienie to było drugie miejsce w debiutach, można tak powiedzieć innymi słowy, z czego się bardzo cieszę, ale nawet nie dla samej nagrody, tylko Opole jest dla mnie o tyle miastem wyjątkowym, że ja się urodziłem w Opolu, ja się wychowałem w Opolu, ja dopiero po studiach przyjechałem do Wrocławia, a było to już wiele lat temu i tutaj założyłem rodzinę, tutaj zapuściłem korzenie, można powiedzieć, i nie wyobrażam sobie innego miasta dziś niż Wrocław, chociaż jestem również lokalnym patriotą, muszę powiedzieć, i do Opola wracam często, bo wciąż tam mam rodzinę, babcię, których często odwiedzam, więc to są takie dwa dla mnie bardzo ważne miasta. Natomiast zanim ten super debiut pojawił się gdzieś tam na mojej drodze, to ja wcześniej przez wiele lat śpiewałem w chórze Opole Gospel Choir i myśmy towarzyszyli artystom jako po prostu chór na festiwalu od chyba 2003 bodajże roku przez kolejne lata, więc ja tę scenę opolską dobrze znałem jako chórzysta, jako osoba, która gdzieś tam towarzyszy artystom, więc ten czas festiwalu był zawsze dla nas wyjątkowym okresem, bo to był zazwyczaj czerwiec, było ciepło, kończyły się zajęcia gdzieś tam w szkole średniej czy już na studiach i to Opole było zawsze takie bliskie, więc kiedy ja miałem okazję, kiedy zostałem zakwalifikowany jako reprezentant Opola do debiutów opolskich i jeszcze udało mi się tam odnieść sukces, no to było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, więc nie patrzę na to jako nagrodę, ale patrzę na to jako takie fajne uhonorowanie tych moich poprzednich lat jako osoba będąca blisko przy produkcji festiwalowej i potem mogłem ja solowo zaśpiewać w bardzo ważnym koncercie, na bardzo ważnej scenie w całym kraju, także bardzo miło to wspomnieć.

0: Obecnie trwają prace nad autorskim materiałem.
1: Wciąż, bo ja już mam, bo to jest tak, że ten proces twórczy, on jest trochę ciągły, można powiedzieć, więc ja już taką najważniejszą rzecz dla siebie zrobiłem, czyli nagrałem płytę, która no, była bardzo dla mnie ważna, jakby to był pierwszy album, to już mijają 3 lata od tej płyty tak naprawdę, ale wiedziałem, że muszę skończyć tę płytę i co ważniejsze dla mnie, to jest to, że ja wydałem ją całkowicie własnym sumptem, można powiedzieć. Czyli ja jakby zrobiłem ją od początku do końca, koncepcyjnie i finansowo, od nagrywania poprzez wydanie. Oczywiście to by nie było możliwe, gdyby nie moi wspaniali przyjaciele muzycy, z którymi tę płytę nagrałem i których serdecznie pozdrawiam. Wiele osób pojawiło się na mojej drodze, którzy mi pomogli, czy właśnie artystycznie, czy finansowo. Ja się bardzo cieszę, że ta płyta, że ja ją fizycznie namacalnie mogę mieć w rękach do dziś i ja ją mogę po sobie zostawić. Dlatego też tak bardzo mi zależało na tym, żeby to nie była płyta, która tylko znajdzie się w serwisach streamingowych, ale żeby to był album, który jest ładnie wydany w wersji na CD oraz na winylu, bo jako fan winyli też sobie nie wyobrażałem tego, żeby nie mieć limitowanej edycji tej płyty na winylu i rzeczywiście bardzo ładnie udało mi się tę płytę wydać, więc bardzo się z tego cieszę, ale tak jak mówię, to jest proces i ja już mam kilka innych utworów, które chciałbym zrobić, natomiast wydanie tej płyty było dla mnie takim kamieniem milowym, przed którym się bardzo stresowałem, który wiedziałem, że musi się wydarzyć, że ja muszę ten projekt, powiedzmy, dopiąć i teraz mam całkowity spokój. Ja sobie kolejne piosenki mogę wydać wtedy, kiedy będę chciał, a jeżeli nie będę chciał, to ja już może nie wydam żadnej piosenki, ale nie mam żadnej presji. Moją życiową presją było to, aby mieć chociaż jedną płytę w swoim dorobku. I to się udało, a co będzie dalej, to zobaczymy.
0: A czy możemy znaleźć gdzieś próbki płyty, którą pan wydał?
1: Jak najbardziej. Tę płytę można, oprócz tego, że ona jest we wszystkich serwisach streamingowych i jeżeli macie państwo do nich dostęp, to zachęcam, bo można oczywiście sobie tę płytę posłuchać. Jedyne co, to na płycie CD i na winylu znajduje się jeden utwór, a nie, on już też się pojawił w tym roku. Taka piosenka Bez tchu, od której wszystko się zaczęło. Ona była na początku dostępna tylko na winylu i na płycie CD, ale teraz również jest w serwisach streamingowych. Ale ja również tę płytę jakby mam zawsze przy sobie na koncercie, więc można ją kupić na mojej stronie internetowej, zamówić. Natomiast również zawsze na koncercie, po koncertach jest możliwość, żeby kupić tę płytę. Ja oczywiście z przyjemnością te płyty zawsze podpisuję i cieszę się, jeżeli no właśnie ktoś przychodzi na mój koncert, nawet jeżeli nie jest to koncert autorski, ale chce sobie zabrać na pamiątkę mój głos do domu. I też mam takie informacje z różnych stron kraju, że na przykład ta płyta gdzieś tam w samochodzie jest, nie wszystkie samochody mają teraz odtwarzacz CD. To jest prawda, natomiast wiem, że wiele osób ma tę płytę po prostu i sobie ją często odpala i to jest dla mnie taka radość, która mi przyświecała wtedy, kiedy ja nad tą płytą pracowałem. Ja właśnie tego chciałem.
0: To skoro o koncertach mowa, to przypominam, że zapraszamy na koncert
1: 22 maja do Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Ten koncert będzie o godzinie 18 i tak jak wspomnieliśmy, to będzie dokładnie 9. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego, więc wyjątkowy dzień i bardzo nam zależy, żeby państwo licznie przybyli, bo właściwie dla was jest ten koncert, a ja znam już Centrum Kultury Agora na tyle, że wiem, że tam są naprawdę fantastyczne wydarzenia, świetne koncerty na bardzo wysokim poziomie, rewelacyjnie zrealizowane, znakomici artyści, więc przy okazji polecam państwu to miejsce, jeżeli mogę zarekomendować i myślę, że mój koncert, który jest drugim koncertem w moim życiu w Centrum Kultury Agora, będzie tak samo udany jak pierwszy, a dodam jeszcze tylko, że wystąpiłem tam po raz pierwszy kilka lat temu właśnie z koncertem z repertuarem Andrzeja Zauchy i to był koncert, który mi otworzył artystycznie bardzo dużo fajnych drzwi i nowych ścieżek. To był dla mnie przełomowy koncert i on właśnie się odbył w Centrum Kultury Agora. Więc strach się bać, co będzie 22 maja, co tym razem się wydarzy po tym koncercie, ale nie mogę się autentycznie doczekać, bo ja w ogóle uwielbiam śpiewać piosenki Zbigniewa Wodeckiego i nawet na koncertach, które są takim miksem moich autorskich piosenek i piosenek innych wykonawców, to obowiązkowo znajdują się przynajmniej 2 piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, bo po prostu uwielbiam ten repertuar i uwielbiam te utwory.
0: Ale zanim się pożegnamy, to ja mam takie pytanie. Czy byłaby szansa na próbkę tego, zajawkę tego, co będzie na koncercie?
1: O kurczę, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie i rzecz do wykonania tak z biegu. Co mógłbym tutaj zaprezentować? Zastanawiam się. Zastanawiam się. Może fragment jednej z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego, którą wykonywał ze Zdzisławą Sośnicką. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród

0: jest. Ach, ale stres.
1: Bardzo dziękujemy i myślę, że tutaj chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Sami Państwo słyszycie, że naprawdę warto przyjść 22 maja do Centrum Kultury Agora, a naszym gościem był Michał Bober, wokalista i muzyk, którego usłyszymy właśnie 22 maja na koncercie Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i mówię Państwu do zobaczenia w Agorze.

0: Minęła godzina 19. W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o to, co jutro, no to we Wrocławiu do 16 stopni zachmurzenie zapowiada się całkowite. Przeważać będzie całkowite zachmurzenie jutro na Dolnym Śląsku, chociaż będą miejsca, szczególnie w zachodniej i zachodnio-południowej części województwa, gdzie będzie więcej słońca niż chmur. Jutro do 17 stopni, to szczególnie na północy i w centralnej części regionu. I jutro bez opadów.
1: Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Drogocenny kamień. Narzeczeni podziwiali drogie kamienie, wystawione w sklepie jubilerskim. Ich zachwyt budziły diamenty, szafiry i szmaragdy. Szukali tego jedynego, który oddałby ich wzajemną miłość. Spojrzenia obojga spoczęły na skromnym kamieniu, ciemnym i pozbawionym blasku. Jubiler wyczytał w ich wzroku pytanie i wyjaśnił. To opal. Zbudowany jest z krzemionki, pyłu i piasku pustynnego. Swe piękno zawdzięcza pewnemu defektowi, a nie doskonałości. Opal jest kamieniem o kruchym sercu, gdyż pełno w nim malutkich szczelin, które umożliwiają powietrzu dostęp do jego środka. To powietrze załamuje światło i w rezultacie opal mieni się zachwycającymi odcieniami. Jest nazywany lampą ognia i mówi się, że zawiera w sobie tchnienie Boga. Jubiler wziął kamień i zacisnął go w dłoni. Mówił dalej. Opal traci swój blask, gdy znajduje się w miejscu chłodnym i ciemnym, ale znów zaczyna lśnić, gdy zostaje ogrzany ciepłem dłoni albo gdy znajdzie się w świetle. Mężczyzna otworzył dłoń. Kamień rozsiewał delikatne, łagodne i czułe światło. Ten właśnie kamień wybrali dla siebie narzeczeni. Gdy przedmioty srebrne czy mosiężne ulegają utlenieniu, czyścimy je, energicznie pocierając. A co możemy zrobić, aby odświeżyć nasze życie? Pod wieloma względami możemy porównać się do opalu. Nabieramy koloru i blasku, gdy ogrzeje nas miłość Boga. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Dzień dobry. Dziś jest 16 maja. Do końca roku pozostaje 229 dni. W 1657 roku ksiądz Andrzej Bobola został w okrutny sposób zamęczony na śmierć przez kozaków w rzeźni w Janowie Poleskim. W 1877 roku we Francji doszło do pierwszego i największego kryzysu politycznego w historii III Republiki. W 1975 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka słynnego serialu telewizyjnego 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy. Dziś obchodzimy Święto Straży Granicznej. To święto, które upamiętnia powstanie tej formacji 16 maja 1991 roku. Życzymy wszystkim ludziom, którzy chronią granice naszego państwa, bezpiecznej i skutecznej służby.

16 maja 1919 roku w Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz. W piosenkach występował również w duecie z żoną Barbarą Dunin. Współpracował z Polskim Radiem, gdzie występował w programie Podwieczorek

1964 roku jedna z pierwszych supergwiazd wytwórni Motown, Mary Wells, wprowadziła na szczyt amerykańskiej listy

0: tej pory.
1: 16 maja 1948 roku urodził się Felicjan Andrzejczak. Z Budką Suflera nagrywał największe przeboje tej formacji. Współpraca Andrzejczaka z Budką Suflera nie trwała długo, ponieważ do zespołu powrócił pierwszy wokalista grupy Krzysztof Cugowski. Wokalista działa już w solowych projektach.

16 maja 1902 roku urodził się Jan Kiepura. Legendarny śpiewak występował na najważniejszych scenach operowych świata i w hollywoodzkich filmach. Był prawdziwą gwiazdą swojej epoki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki.

16 maja 1999 roku boys band Boyzone umieścił na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką You Needed Me, własną kompozycją hitu Anne Murray z 1978 roku. Dzięki temu grupa ustanowiła rekord całej dekady w największej ilości singli umieszczonych w pierwszej piątce brytyjskiej listy przebojów.

W 1944 roku w Tarnowie przyszedł na świat Maciej Zębaty. Satyryk odnosił wielkie sukcesy jako tłumacz i poliglota władający 7 językami. Do dziś uchodzi za jednego z największych specjalistów od Leonarda Cohena. Przetłumaczył ponad 60 jego piosenek.

0: minęła godzina 20. Już teraz czas sprawdzić prognozę pogody na antenie Radia Rodzina. Dzisiejszy dzień, no to tak temperatury do 14 stopni nam się we Wrocławiu tak plasowały, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Do 16 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 17 stopni. Te 17 stopni będzie występowało szczególnie na północy naszego województwa i w centralnej części, również też w zachodniej części i zachodnio-południowej może wystąpić słońce.
1: Radio Rodzina.

0: My już teraz przenosimy się do wrocławskiego zoo, bo już za niedługo jeden z tygrysich czworaczków, Musi, opuści wrocławskie zoo i trafi do ogrodu zoologicznego w Lizbonie. Jego wyjazd jest częścią europejskiego programu hodowlanego dla krytycznie zagrożonego podgatunku tygrysów sumatrzańskich. Opiekunowie podkreślają jednak, że zwierzę jest przygotowywane do podróży już od kilku tygodni, a wyjazd ma zwiększyć jego szanse na udział w dalszej hodowli tego gatunku. Tygrysy sumatrzańskie należą do najbardziej zagrożonych dużych kotów świata. Jak podaje Fundacja Zoo Wrocław Dodo, w naturze może żyć obecnie zaledwie od 400 do 600 osobników. Natomiast wrocławski Musi ma już około 2 lat i zgodnie z zasadami programu hodowlanego osiągnął już wiek, w którym powinien opuścić rodzinne stado. Podobnie dzieje się również w naturze, o czym mówi Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych.
1: W naturze około 2 roku życia młode opuszczają mamę, idą na poszukiwanie własnego terytorium. No i podobnie staramy się imitować tą sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny czy rozrodu. Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku.
0: Przygotowania do podróży trwają od kilku tygodni. Na wybiegu pojawiła się specjalna skrzynia transportowa, do której Musi jest regularnie przyzwyczajany.
1: Jest już na wybiegu specjalna skrzynia, do której już od kilku tygodni uczy się wchodzić. Opiekunowie też ćwiczyli zamykanie jego w tej skrzyni. Nie było z tym kłopotu. Bardzo chętnie wchodzi, dlatego że jest przyzwyczajony do swoich opiekunów, dobrze ich zna i po prostu przychodzi do nich na kawałki mięsa, czy nawet z ciekawości, żeby się przywitać, zobaczyć, co słychać. Także ten element zamykania skrzyni też już z nim ćwiczyliśmy. Nie stresuje go to, no a to ważne, no bo w końcu na czas drogi będzie musiał być zamknięty w tej skrzyni.
0: Transport odbędzie się drogą lądową, a zwierzę nie będzie usypiane na czas przejazdu. Paweł Sroka opowiada, jak będzie przebiegał transport, a także zaprasza, by przyjść i jeszcze raz przed wyjazdem zobaczyć wszystkie 4 tygryski razem.
1: Na czas drogi zwierzę nie jest uspane, ono musi być trzeźwe, tak żeby też dobrze zniosło ten transport, żeby nie wymiotowało, żeby się nie zakrztusiło czy zadusiło własną śliną czy wydzielinami. No ale tutaj i u nas są doświadczeni weterynarze i w tamtym ogrodzie, także też firma transportowa doświadczona, więc myślę, że w tej współpracy wszystko dobrze wyjdzie. Proszę trzymać się kciuki. No a póki co można zobaczyć jeszcze Musiego i pozostałą trójkę rodzeństwa razem na wybiegu przez jeszcze dobry tydzień, także zapraszamy. Oni bardzo chętnie się bawią i bardzo często ich na wybiegu widać, także warto przyjść ich zobaczyć.
0: Wiadomo też już, co czeka na Musiego w Lizbonie.
1: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, no ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
0: Musi to pierwszy z czworaczków, który opuszcza Wrocław. Wyjadą jeszcze 2, a jeden zostanie. Jakie są plany wobec pozostałych tygrysków?
1: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę, natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
0: Opiekunowie przyznają, że pożegnanie młodego samca jest emocjonalnym momentem, ale podkreślają też, że wyjazd do Lizbony oznacza dla niego dobre warunki i szanse na dalszy udział w ochronie gatunku. Ja tylko dodam, że przez najbliższy tydzień będziemy mogli nadal obserwować Musiego razem ze swoim rodzeństwem na wybiegu tygrysów sumatrzańskich, a później zostanie już trójka z 4 tygrysów, które urodziły się już prawie 2 lata temu we wrocławskim zoo. My powracamy do odsłony muzycznej Radia Rodzina. Już teraz Wiktor Dyduła na naszej antenie.

0: Już teraz przenosimy się do Narodowego Forum Muzyki, bo tam pod koniec maja odbędzie się 17. edycja Leo Festiwalu. Odbędzie się ona dokładnie od 28 do 31 maja w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu właśnie, a motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia są opowieści. O programie festiwalu opowie już jutro na antenie Radia Rodzina dyrektor artystyczny tego wydarzenia Christian Danowicz. Również już teraz przybliża on nam ideę tego festiwalu.
1: Festiwal przede wszystkim został założony przez naszego byłego szefa Radca Kowacić. To miało na celu jakby wypromować orkiestrę w własnym mieście. Bardzo często graliśmy koncerty poza NFM. W ogóle jak startowaliśmy, NFM-u jeszcze nie było, ale też poza Filharmonią, w nietypowych miejscach. Idea jest taka, żeby znaleźć taką inną relację, bliższą, tak jak bliskość między muzykami a publicznością. I jakby jeden z głównych elementów festiwalu jest tak zwany synkretyzm, czyli mieszamy dziedziny sztuki ze sobą. Dwa lata temu to głównie była literatura. Mieliśmy i oczywiście malarstwo, architekturę, sport nawet. Bąbki robiliśmy grając etiudy. I mniej więcej tak, taka jest idea.
0: A tak jak mówiłam, hasło 17. edycji tego festiwalu to opowieści.
1: Opowieści uważam, że jeśli chodzi o ten temat tego roku, inspiracja właśnie jest następująca, że mamy dużo literatury muzycznej, która ma na celu po prostu opowiadać, albo napisane na podstawie opowieści, tak jak właśnie sonata Kreutzerowska, kwartet sonaty Kreutzerowskiej, jest to oparte na opowieść Tolstoja i myślę, że to jest jakby ogólnie jak się wymyśla ten temat, to potem się otwierają nagle bardzo duże drzwi, tak? To ta inspiracja jest tym początkiem, a potem to raczej idzie samo.
0: Tegoroczna edycja będzie miała charakter przede wszystkim kameralny.
1: Mamy właśnie ten projekt, który gramy już od kilku lat. Ze studentami gramy, nasi prowadzący z Leopoldinum, z różnymi studentami. Do tej pory to byli studenci zawsze z Wrocławia. W tym roku rozszerzyliśmy na całą Polskę. Przyjeżdżają właśnie z Warszawy, z Łodzi, z różnych akademii wyższych w Polsce. I gramy z nimi w sumie trudny program, będzie Verklärte Nacht Schönberga, kwartet Smetana, Mojego Życia. No wszystko właśnie oparte też o powieści, czyli taka muzyka, która to nie jest muzyka programowa oczywiście, ta, która opisuje, ale to jest muzyka, która opowiada o czymś. Potem mamy koncert w takim naszym składzie leopoldińskim. Normalny, zagramy właśnie tą sonatę Kreutzerowską Janaczka i myślę, że tak, zawsze robiliśmy jakieś tam dziwne rzeczy na tym festiwalu, no to w tym roku może trochę powtarzamy pomysł, który już dwa lata temu robiliśmy, ten blind test, czyli będziemy grać na różnych instrumentach. Publiczność może będzie mogła po prostu zgadywać, na jakim instrumencie gramy. Tylko, że tutaj akurat nowy element, że jednak to będą superbohaterowie, bo będą i Stradivariusy, i Guarneri, i tak właśnie tak kilka milionów tutaj na stole się, euro oczywiście się znajdą. I myślę, że to jest ciekawe dla muzyków i dla publiczności, jakby sprawdzić, na czym polega właśnie ta różnica, nie? Tych kilku zer.
0: Będzie barwnie, różnorodnie, trochę inaczej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, zapowiada Christian Danowicz, a wszystkie wydarzenia odbędą się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Na rozmowę z dyrektorem artystycznym Leo Festiwalu zapraszamy już w poniedziałek o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.
2: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

0: Rozpoczęliśmy wraz z początkiem maja sezon komunijny, no i to coraz bardziej jest widoczne, coraz więcej tych ceremonii komunijnych się odbywa. No i też myślę, że wielu z nas gdzieś powoli myśli o szukaniu prezentów na komunię, jeżeli się wybieramy pod koniec maja, ale być może wielu z nas już teraz jest w drodze właśnie na poszukiwania tego prezentu, który damy dziecku pierwszokomunijnemu. Jednak warto się pochylić też nad tym aspektem religijnym, bo to właśnie on jest najważniejszy. Przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej to proces, w którym uczestniczą zarówno kapłani, jak i rodziny. Kapłan, jak mówi ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim, nie jest jedynie nauczycielem, ale jest osobą, która wprowadza dziecko w istotę Eucharystii i życia sakramentalnego.
1: Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Nie jest on takim zwykłym nauczycielem, osobą, która przygotowuje do pierwszej komunii świętej. Kapłan jest przede wszystkim szafarzem sakramentu Eucharystii. Ta rola jest bardzo odpowiedzialna, bo kapłan tłumaczy, czym jest Eucharystia, próbuje to dziecko wprowadzić w liturgię, pokazuje znaki, czym jest msza święta, czym jest ten sakrament. No, przygotowanie do pierwszej komunii także wiąże się z przygotowaniem do tego ważnego sakramentu pokuty i pojednania.
0: Cały proces przygotowania dziecka do pierwszej komunii świętej odbywa się nie tylko w kościele, ale większa jego część odbywa się w domu, gdzie to właśnie rodzice i chrzestni dają temu młodemu człowiekowi przykład prawdziwej wiary swoją postawą.
1: Rodzice są tymi pierwszymi wychowawcami, pierwszymi świadkami wiary i to właśnie na nich spoczywa ten obowiązek. Ja często przypominam właśnie rodzicom na początku przygotowania do pierwszej komunii, że oni się zobowiązali w czasie Chrztu Świętego swoich dzieci, że będą się troszczyć o to katolickie wychowanie swoich dzieci, że będą im towarzyszyć w wierze, że będą się za nich modlić. Także tak naprawdę to najważniejsze zadanie, najważniejsza rola spoczywa na rodzicach.
0: Ten okres okołokomunijny, w którym trwamy, jest też takim czasem wzmożonego konsumpcjonizmu, no bo w tym czasie widać wiele reklam, wiele artykułów z propozycjami prezentów komunijnych. No i tutaj możemy postawić sobie pytanie, jak dobrze przekazać dzieciom, że to nie prezenty, a Pan Bóg jest w centrum komunii świętej.
1: To jest na pewno rola rodziców, aby im pokazywali, że w komunii świętej nie jest najważniejszy prezent, ale Twoim, dziecko, największym prezentem jest to, że przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Oczywiście obserwuję taką presję wśród dzieci, bo dzieci czasem się licytują, jaki prezent dostaną, czasem już zapowiadają, co dostaną, to będzie smartfon, czy to będzie nowy rower. Ważne, żeby dziecku wpajać, no prezent nie jest najważniejszy, prezent jest dodatkiem. Najważniejszym prezentem jest właśnie to, że przyjmiesz po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej.
0: W wielu parafiach uroczystości Komunii Świętej dopiero się odbędą. No i na ten ostatni czas przygotowanie ksiądz Wojciech zachęca rodziców i rodziny do wsparcia dzieci pierwszokomunijnych. W jaki sposób?
1: Przychodźcie na majówki, na nabożeństwa majowe. Przygotujcie się do tego najważniejszego momentu w tym roku poprzez właśnie to uczestnictwo w nabożeństwach majowych. To są piękne nabożeństwa, często odprawiane w kapliczkach, towarzyszy ku temu często właśnie ta piękna majowa, wiosenna pogoda. I myślę, że jeżeli szukamy tego dobrego przygotowania, to szukajmy u tej, która najlepiej przygotowała się na przyjście Pana Jezusa, czyli szukajmy tej rady u Matki Bożej, odmawiajmy litanię loretańską i to przygotowanie przez Maryję będzie tym przygotowaniem najlepszym.
0: Pamiętajmy też jednak, że Komunia Święta to ważny moment, nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim duchowo. I pamiętajmy też, że to właśnie od nas, od dorosłych zależy, czy dzieci zapamiętają go jako spotkanie z Bogiem, czy jedynie jako dzień prezentów i przyjęć.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta bez uśmiechu.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Podano dokładne daty. Leon XIV wezwał nowo bierzmowanych, by prosili Ducha Świętego o dar wytrwałości. Rycerze Kolumba dziękują w Licheniu za 20 lat działalności w Polsce. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedzi Francję. Podróż apostolska papieża do tego kraju odbędzie się od 25 do 28 września 2026 roku, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przyjął zaproszenie prezydenta Francji oraz władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, którego siedzibę w Paryżu odwiedzi papież w trakcie podróży. Nie podano jeszcze oficjalnie kolejnych etapów podróży Ojca Świętego. W działalności banków najważniejszy powinien być człowiek, a zarobek powinien służyć dobru wspólnemu, powiedział Leon XIV przedstawicielom włoskich banków i instytucji kredytowych, których przyjął 16 maja na audiencji w Pałacu Apostolskim. Papież zachęcił bankowców, aby stawali się promotorami działań, w których zarobek i solidarność nie są sobie przeciwstawne.
2: Banki mogą w znaczący sposób wpływać na strukturalną ewolucję społeczeństwa, a także na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest cenna. Przypomina tym, którzy zbyt łatwo zamykają się w wartościach czysto materialnych, myląc w życiu cele ze środkami, że także w wymiarze finansowym w centrum zawsze musi znajdować się człowiek oraz że na tym fundamencie należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy.
1: Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii, mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Papież zachęcił ich, aby po bierzmowaniu praktykowali dar wytrwałości.
2: I dlatego chcę was prosić, zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie, aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa.
1: Jesteśmy od zadań specjalnych. Tak mówią o sobie rycerze Kolumba w Polsce, którzy w Licheniu dziękują Bogu za 20 lat swojej działalności nad Wisłą. Podczas 16. konwencji stanowej delegaci z całego kraju przypominają m.in. swoje ostatnie działania, jak pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, wsparcie po powodziach i nawałnicach w Polsce, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży oraz codzienną służbę w parafiach. Do Lichenia przyjechało 325

0: Delegatów ze wszystkich 219 rad lokalnych, a wraz z kapłanami, rodzinami i obserwatorami w spotkaniu uczestniczy prawie 500 osób. Delegat stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz, wyraził pragnienie, aby rycerze działali w każdej z 10 tysięcy polskich parafii.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej.

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
12: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
13: Cześć, Muniek Staszczyk, Tilaw. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
14: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
15: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
16: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
17: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
18: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
19: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
20: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary w najsilniejszym składzie, jakże się cieszę, że jest Janusz Janina Iwański.
1: Bo to jest Lista Przebojów Muzyczne Dary, gdzie również jest Dariusz Ciszewski i również się z tego cieszę, że go widzę i słyszę.
20: Marek Łuszczyński program realizuje, a my
1: za
20: już jesteśmy...
1: Okienkiem, tak za okienkiem. Jest. O, salutuję do państwa po prostu, że jest obecny, tak. I wita państwa serdecznie również.
20: Witamy serdecznie.

0: Cześć Ann-Marie, witaj serdecznie Ann-Marie.
1: Mamy gościa,
2: tak. Witam serdecznie.
0: Witaj, szczęść Boże. Słuchaj, powiedz, jak to jest, że płyta droga, jest ci droga, czy nie?
1: Ja myślałem, że ona jest droga po prostu, że dużo kosztuje.
0: Właśnie. Zaczniemy od innej strony, wiemy, co to jest droga, ale może takie pytanie. Jest ci droga płyta droga?
1: Żartowałem.
2: Jest mi bardzo droga ta droga.
0: No, tak myślę. Tyle tutaj utworów, które przytulają do Jezusa. Jezus przytula nas za sprawą twojego głosu, twoich słów. Wszystkie pochodzą od ciebie, tak? Nuty i słowa?
2: Tak, muzyka i tekst. Ja tak.
0: To już od razu nawiązuje do dzisiejszego utworu, w sensie takim, że wchodzi na listę Przeboje Muzyczne Dary, utwór zatytułowany Przytul Mnie. Słyszałem rozmowę z tobą.
1: Że ja bym powiedział, moja droga, przytul mnie.
0: To nie w tym, że...
1: A tam nie w tym, że zawsze to jest dobra rzecz, kochany.
0: Janusz po prostu idzie w stronę syntezy tych dwóch tytułów, ale zapytam o to, bo już słyszałem krótką wypowiedź twoją na ten temat. Mianowicie, mówiłaś, że ten utwór jest oczekiwany w czasie twoich koncertów i w momencie, kiedy dajesz świadectwo, czy tak?
2: To znaczy, bardzo, bardzo było dobry odbiór tego utworu, jak śpiewałam go na koncertach, więc bardzo się cieszę, że już mógł ujrzeć świat.
0: Aha, rozumiem. A czym dla ciebie jest ten utwór? Podziel się kilkoma słowami, zaproś do głosowania, ale to za chwilę. Najpierw powiedz, jak ty odbierasz ten utwór i do czego on zaprasza ciebie i słuchaczy poprzez słuchanie i głosowanie na tę piosenkę.
2: Dla mnie ten utwór jest niezwykle ważny, bo mówi o tym, że jesteś kochany nie ze względu na to, co robisz, tylko ze względu na to, że jesteś dzieckiem Bożym. I dla mnie ten utwór to oznacza jedno, żebyś właśnie dał się przytulić Bogu, że On się o ciebie troszczy i że chce być blisko ciebie.
0: Pięknie. Słychać w twoim głosie, za chwilę wszyscy słuchacze to usłyszą, poważne zaangażowanie uczuciowe, emocjonalne, duchowe w czasie tego śpiewu. Przypominasz sobie moment, w którym nagrywałaś ten utwór?
2: Tak, nagrywałam go wiele miesięcy temu. Aczkolwiek myślę, że te słowa są dla mnie tak mocne i myślę, że mam nadzieję, że zasłuchacie również, że no nie dało się inaczej nie zaśpiewać niż emocjonalnie i samym sercem.
0: Aha. Ja przypominam sobie taki moment intymny z Chrystusem w Ewangelii Jana 14, kiedy uczniowie są przerażeni faktem, że Jezus mówi, że odejdzie. Ale mówi, nie zostawię was samych, sierotami przyjdzie Duch Święty, Paraklet. Jesteśmy bardzo blisko tych okoliczności w liturgii Kościoła, ale też właśnie w tym momencie Chrystus mówi o tym, że jest drogą, że to On jest drogą. Więc to jest to przytulenie, prawda, z Jego strony. Jak myślisz?
2: Tak, dokładnie. Bardzo piękne porównanie. Bardzo piękne porównanie.
0: Ann-Marie, w takim razie zapraszaj do głosowania. Utwór startuje. Jest już w zestawie do głosowania na notowaniu 1270, troszkę jubileuszowy.
2: Wow, cześć, tutaj Ann-Marie. Serdecznie zapraszam do głosowania na mój utwór Przytul Mnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie. Zostań z Bogiem, dużo dobra.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie również. Z Bogiem.
0: Z Bogiem, niech Jezus będzie dla ciebie drogą na każdy dzień, na każdy czas.
2: Amen, tobie też tego życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Słuchamy. Ann-Marie.

0: Od początku do końca, Anne-Marie, nowość, przytul mnie z płyty Droga.
1: A od początku do końca wygląda to tak. Jedna nowość, dwa utwory obroniły pozycję, 7 w dół, 10 w górę, czyli 20 razy w górę serca.
0: Bardzo się cieszymy, że tak. Jak jesteśmy przy górach, to w Radiu Jasna Góra słychać nas w poniedziałki i wtorki o 17:00, powtórka w środę i w czwartek nad ranem pierwsza.
1: Można powiedzieć, słychać nas wszędzie, nas słychać.
0: Wszędzie. Pięknie. No. Okej, też przez system DAB+.
1: No właśnie, Radio o tym mówię, ale poza tym jest jeszcze internet.
0: W różnych miastach.
1: I ci, którzy wiedzą albo szukają, zawsze znajdą.
0: Tak jest, także mogą Państwo nas słuchać permanentnie.
1: A teraz Arkadio.
0: W innych stacjach też, czyli w Radiu Niepokalanów.
1: I Gabi Gąsior.
0: W Radiu Niepokalanów, w Radiu Via Rzeszów, w Radio Rodzina.
1: Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie.
0: Radio Chrystusa Króla Liverpool. Zapraszamy do słuchania i przekazywania tych dobrych wiadomości.
1: I Gabi Gąsior w utworze Drzwi są niezamknięte.
0: Czyli otwarte.

0: Arkadio, Gabi, Arkadio, drzwi są otwarte. Za nami 19.
1: Ciche dni, wojna i pokój, ciche dni.
0: Tak jest. Płyta Wojna i Pokój. Modlimy się o pokój całymi sobą.
1: I teraz armatę wyciąga zespół Armia.
0: Pokoju.

0: Oczywiście, że życie ma sens i tutaj myślę, że ktoś, kto się zastanawia nad tym, czy życie ma sens, właściwie nie rozumiem, skąd nawet mogą się wziąć. Oczywiście można rozmyślać o życiu, ale życie ma sens, a miłość jest.
1: Armia pokoju, wojna i pokój. Oczywiście jeszcze raz prośba o modlitwę o pokój i to tak bardzo mocno weźmy sobie to do serca i prośmy o pokój najwyższego. 18 za nami w nas, na miejscu 17 Julia i Grzegorz Kopalowie w utworze
0: Rodzina, bo to rodzina.
1: Dokładnie tak, gdyby Państwo chcieli zmienić kolejność na tym i innych notowaniach,
0: to musicie kliknąć
1: muzycznedary.pl, zakładka głosowanie, 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentuje memy.
0: Czyli 3 razy kliknąć.
1: To rodzina.

0: To rodzina, to rodzina, to rodzina, to rodzina. Julia i Grzegorz Kowalowie to oczywiście rodzina i śpiewają na temat tego, że rodzina najpiękniejszą jest i rzeczywiście tak jest. Mężczyzna i kobieta, mąż i żona to rodzina, oczywiście plus dzieciaki. To rodzina 17 z 18, a my już jesteśmy na 16.
1: Na 16, to znaczy to już jest piąty kolejny utwór od tak zwanego początku końca, gdzie tutaj persona non grata w wykonaniu Electro Lux Torpedy nie mówi o niczym.

0: Nie tylko, że nie jest o niczym, ale jest o bardzo ważnych sprawach, kwestiach kluczowych, najważniejszych, fundamentalnych. Oczywiście o życiu. Życie jest najważniejsze. Brońmy go na każdym etapie i we wszystkich wymiarach. Prawnie oczywiście, jak najbardziej też. Między innymi na ten temat ten utwór Electrolux Torpeda, persona non grata, miejsce 16 na 15.
1: Na 15 Basia i... Basia Pospieszalska oczywiście i Michał Bąk w duecie. Niełatwo jest śpiewać w duecie, czyli śpiewać, a śpiewającemu akompaniuje kontrabas.
0: Michała Bąka oczywiście, Gwiazdo Morza Głębokiego, tytuł nagrania.

0: Basia Pozwieszarska, śpiew, Michał Bąk, kontrabas, Gwiazdo Morza Głębokiego.
1: Ciągle
0: 15.
1: Mi mało, mój drogi, to wszystko jest mało. Szkoda, że nie mamy listy, gdzie moglibyśmy grać w całości utwory.
0: Dwie godziny wtedy musielibyśmy.
1: Ta piosenka po prostu grać. Zawsze powinna pójść w całości, podobnie zresztą jak Persona non grata, dlatego że one są nośne wtedy, kiedy można je zagrać w całości, ponieważ w całości jest zawarta całość.
0: Wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. Tak jest w tych piosenkach.
1: W całości jest zawarta całość.
0: Dokładnie. Okej, okay, dziękujemy. Cześć,
1: uśmiechnąłem się, bo
0: panu redaktorowi
1: słucham,
0: i muzykowi
1: gadam,
0: w jednej osobie. Muniek i Macio.
1: Coś ty.
0: Wolność. 14. Już 14.

0: I jeszcze fragment solówki z tego nagrania. Muniek i Macio, wolność.
1: Kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Bardzo mnie zawsze kusi powiedzenie tych słów Bogusia Łyszkiewicza właśnie, kiedy słyszę wolność.
0: Pozdrawiamy serdecznie Maćka Maślikowskiego, współtwórcę utworu, wykonawcę. Widzimy go czasami tutaj na fanpage'u. Maćku, pozdrawiamy.
1: Bywa, tak.
0: Maciek, pozdrów też brata, dobrego. Profesora, serdecznie pozdrawiamy.
1: Natomiast teraz Adam Woronowicz będzie deklamował, właśnie tak to powiedzieć, fragmenty, interpretował, czy jak to powiedzieć, psalmu 4 i 1.
0: On czyta głębi serca.
1: Z głębi serca do opracowania muzycznego przez pana MP.
0: Mateusz Pospieszalski, czyli mówiłeś już psalmy, jaka adaptacja, który?
1: Oczywiście, 4 i 1.
0: No, nie wiedziałem, że jesteś aż tak zdolny, aż tak szybki.
1: Kochany, nawet powiedziałem to 6 razy. Powiedziałem.
0: Tak?
1: No pewnie.
0: No to warto powiedzieć 7.
1: Przemnożyłem przez 2.
0: 7 też warto powiedzieć.
1: A to
0: powiedzieć.
1: Zamieszasz już teraz, bo 7 to już będzie nieparzysta. No.
0: Tym lepiej, bo 7 to jest liczba biblijna, która oznacza przymierze, więc warto.
1: A, no dobra, wygrałeś. Stawiasz mi kawę.
0: Może być. 13. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1. 7 raz.
2: Szczęśliwy. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. To nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

0: Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1 z 14 na 13, teraz na 12 Maciek Balcar.
1: A Maciej Balcar z tylu dróg do nas zaśpiewa.
0: A jak jesteśmy przy drogach, to proszę posłuchać. Pani Ola pisze do nas tak. Słychać was wszędzie tam, gdzie człowiek jeszcze potrafi zatrzymać się w biegu.
1: Pięknie.
0: I usłyszeć ciszę między dźwiękami. Wasza muzyka muzycznych darów nie tylko brzmi, ona otwiera drzwi do tego, co niewidzialne. Może właśnie tam zaczyna się szept Boga.
1: Jak?
0: W przestrzeni, gdzie serce słucha głębiej niż rozum.
1: Jakieś poetyckie ujęcie, no dziękujemy.
0: Pani Olu, serdecznie dziękujemy. Proszę pozdrowić męża Armina. I rzeczywiście Ave Maria, zwłaszcza w miesiącu maju. Bardzo dziękujemy, piękny tekst. Stylu dróg Maciek Balcar specjalnie dla was.

0: Tak, warto prosić o ten cud. Piękny jest ten utwór, bardzo, bardzo pouczający. Stylu dróg Maciek Balcar, znakomicie. 12. Kto wygrywa drugą dziesiątkę, Januszu?
1: Kto wygrywa?
0: Tak, kto?
1: A skąd ja mogę, Darku, wiedzieć? Powiedz mi, mój drogi, powiedz mi, skąd ja mogę wiedzieć?
0: To spróbuj się zorientować, a ja w międzyczasie będę pozdrawiał Oazę Chorych Niepełnosprawnych. Która to oaza? Zapraszam na rekolekcję do Lichania Starego w lipcu, no i też na Dzień Warsztatów dla wolontariuszy. Zapraszają osoby starsze, chore i z niepełnosprawnością, napełnionych pogodą ducha wolontariuszy. Ależ pięknie. No. Zajrzyjcie na nasz fanpage do komentarzy, tam wszystko znajdziecie.
1: To ja już wiem skąd.
0: Skąd?
1: No, od tych, którzy zagłosowali.
0: Proszę bardzo, w takim razie kto wygrywa drugą dziesiątkę?
1: Ano, zagłosowaliście, kochani, tak, że nowy plan Maleo, czyli Darka Malejonka, niech się spełni w waszych uszach.

0: Maleo, nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. Przebaczenie, nowy plan. Maleo wygrywa drugą dziesiątkę. Gratulujemy awansu z 13 na 11, a teraz przedostajemy się do dziesiątki pierwszej. Bardzo prosimy potrójny dzwon okrętowy, listy przebojów, uzyszy dary. Marek, bardzo prosimy cię, uderz w potrójny dzwon okrętowy.
1: Tylko żebyś dobrze trafił.
0: Trafiony.
1: Udało mu się.
0: Trafiony jest dzwon, ale okręt nie jest zatopiony, bo
1: udało ci się, stawiasz mi kawę, nie wiem, czy wiesz.
0: To bardzo dobrze, że płyniemy dalej. Dzwon zadzwonił potrójnym, pięknym gongiem, a my wpłynęliśmy dzięki temu do dziesiątki pierwszej. Tutaj Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka, utwór zatytułowany Na Nowolipkach.

0: Niech się stanie wola Twa, modlimy się codziennie, nieraz. Bądź wola Twoja i tak właśnie niech będzie. Proszę Państwa, 10. Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka
1: za
0: na Nowolipkach.
1: Za nami, tak. A przed nami jest 9. Mhm. Mam Ci zaufać?
0: Mnie nie.
1: Dlaczego?
0: Ale możesz zaufać
1: temu, który
0: jest w niebie. Człowiekowi ufać można, ale rzeczywiście najlepiej zaufać Bogu. Człowiek zawodzi, samych siebie zawodzimy, a co dopiero, wiesz, w stosunku do drugich.
1: Gdybyśmy bez tego ludzkiego zaufania mieli żyć,
0: nie, oczywiście, po ludzku jak najbardziej, możesz mi zaufać.
1: Ale
0: jeśli chodzi o pełnię zaufania, mamy tylko do Boga. Tam jest zaufanie nigdy nie zawiedzione.
1: Dobrze by było tylko rozpoznać Jego głos.
0: Wiesz, nie chodzi tylko o grę słów, ale o głębię przekazu. Ufam Ci pochodzi wręcz z tego, gdzie mamy ten obraz, i zaufam Tobie, więc sięgamy do najwyższych jakości. Piotr Nagiel, 9.

0: I jeszcze fragment solówki. Piotr Nagiel, ufam ci. 9 z 10. 8 obronione.
1: 8 obronione.
0: Mamy echo.
1: Mamy echo.
0: Bardzo dziękuję. Pioszorskie z płyty 54 Bartolo Longo.
1: Ale wiesz, gdzie nie ma echa?
0: Teraz nie ma.
1: Nie, może będzie też. 8 obronione.

Ja, który unosi się nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

0: Pioszorskien, czyli Tomek Radziszewski, zespół z płyty 54, czyli Różaniec, Bartolongo, ósme obronione. Pan Mateusz pisze, dobrze was mieć na falach 106 FM. Troszkę rymu, bardzo pozdrawiamy. To oczywiście droga naziemna, Radia Jasna Góra. Słychać nas, o, bardzo daleko. We Wrocławiu ponoć nas słyszą, patrząc od nas na zachód, na wschód. W Kielcach ponoć nas słyszą na północ, gdzieś tam chyba Kalisz nawet. Nie wiem, czy nie Łódź nawet. Także, a na południu Katowice, także pozdrawiamy z tego nadajnika wszystkich nas słuchających i oczywiście DAB Plus też drogą naziemną z Radia Jasna Góra, teraz na żywo. A potem będziemy jeszcze Państwa pozdrawiać. Teraz mamy miejsce już siódme, Januszu. Anti-Babylon System.
1: A Anti-Babylon System będzie śpiewał o mamie.

0: I jeszcze piękna wokaliza Kasi Lampert, żony Andrzeja Lamperta. Fantastyczna historia, fantastyczna rodzina. Pozdrawiamy rodzinę Lampertów pięknie przy tej okazji. No i te skrzypce. Super utwór. Mamo, Anti-Babylon System na 7. Pozdrawiamy pana Dariusza w Toronto. Słuchamy i pozdrawiamy Bożej Listy Muzyczne Dary z modlitwą Pokój Dobro. Dariusz Pukas, proszę pozdrowić, panie Dariuszu, grupę Pro-Life Kolbe. Jesteście wspaniali. Jesteście wspaniali.
1: 6. Gabi Blacha, Istota, Oka Mgnienia.
0: No
1: nie
0: i
1: wiem,
0: proszę.
1: Czy to jest jasne?
0: Już jasne. Jasne.
1: No jasne, to świetnie. Bardzo się cieszę, bo Gabi Blacha ma bardzo piękny głos.

0: Taka istota wymaga miłości. Pięknie. I rodzi miłość. O tym śpiewa Gabi Blacha z Potyło Kamgnienia.
1: To szóste. Było, tak, za nami szóste, przed nami będzie piąte, bo tak wynika z 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc teraz będzie 5.
0: Teraz Jerez, ksiądz Adam Ulatowski w nagraniu Jestem pewien.

0: Coś.
1: Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie, czyli w Eucharystii. Ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli. To było piąte miejsce, które jest za nami i w nas. A na czwartym, na szarym złocie, Chłopcy z Placu Broni. Nie było cię. Dobrze, że wróciłeś zdrowy. Mój przyjacielu B wygrało nie tak dawno.
2: Mój przyjacielu ma szerszy kontekst, natomiast napisałem mój przyjacielu B, bo ale ksiądz myślałem o Bogusiu Łyszkiewiczu.
1: Jasne.

0: A teraz mam niespodziankę a propos Bogusia Łyszkiewicza. Świadectwo na jego temat Jacka Wąsowskiego. Kiedyś ci o tym wspominałem. Przekaż to zespołowi Chłopcy z Placu Broni. Jacku, zapraszamy cię spoza czasu i przestrzeni. Jak to było z twoim spotkaniem z Bogusiem Łyszkiewiczem?
1: Bogus Łyszkiewicz, który był założycielem i liderem Chłopców z Placu Broni, zaśpiewał jedną piosenkę na tej mojej solowej płycie. I również zwrócił się do mnie z taką propozycją, żebym zagrał na jego płycie. Płyta nosiła tytuł Uśmiechnij się. Ostatnio właśnie ktoś mi przypomniał tą sytuację, bo akurat to był początek lat 90. Było bardzo modne takie najeżdżanie na kościół generalnie, taka krytyka kościoła, że zaczęło się, że można było i wszyscy właśnie tam się wyśmiewali, pamiętam w kabaretach, wszędzie były takie niesmaczne różne żarty na ten temat. No i Boguś do mnie zadzwonił, a my żeśmy się wcześniej nie znali. I mówi, żebym zagrał na tą płytę, żebym zagrał na jego płycie. A ja mówię, wiesz co, no dobrze, ale pod warunkiem, że tam nie ma nic przeciwko Panu Bogu i przeciwko Kościołowi.
2: Pięknie.
1: A Boguś mówi, ty stary, mówi, ale czad, mówi. Mówi, świetnie, no to bardzo mi się to spodobało po prostu. Aha. I bardzośmy się od tamtej pory zaprzyjaźnili. Razem z nami nawet spotkaliśmy się w Krakowie. My graliśmy duży koncert na rynku, a Boguś, on tam mieszkał i spacerował sobie i zgodził się zaśpiewać z nami tą piosenkę, którą nagrał na płycie. Także mieliśmy nawet taki wspólny publiczny występ.
2: To pięknie, że zawiązała się taka muzyczna koalicja na rzecz Kościoła. To znakomite. Ja tutaj mam przed sobą tekst z jego jednej z ostatnich piosenek pod tytułem Kocham Cię i tam jest to pytanie, które się powtarza w refrenie. Co dalej jest? Co dalej jest? Pewnie teraz już wie, co jest dalej.
1: Tak, Boguś był bardzo takim przenikliwym obserwatorem i bardzo kolorową postacią. Muszę powiedzieć, że nasze spotkanie i nasze rozmowy bardzo lubiłem. Lubiłem z Bogusiem rozmawiać, bo on miał bardzo ciekawe spostrzeżenia na różne tematy i bardzo takie swój osobisty wizję świata w ogóle. No i myślę, że był bardzo takim poszukującym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem.
0: Był poszukującym, bardzo dobrym człowiekiem o takim zacięciu ewangelicznym, pro Kościoła, pro Pana Boga. No więc rzeczywiście fantastyczna koalicja została zawiązana.
3: Wiesz co, jedna bardzo ważna rzecz. Każdy, kto słucha i słucha tekstów, to właściwie mogę powiedzieć, że prawie wszystkie teksty Bogusia takie są. One mówią o miłości lub o jej braku.
0: W każdym razie, jakoś nieprzypadkowym przypadkiem, jak mówi Jaś Budziaszek, wpadł mi do ręki ten dźwięk, który ma swoje lata, ale ma też potężną jakość przekazu świadectwa Jacka Wąsowskiego o znajomości ze świętej pamięci Bogdanem Łyszkiewiczem. Chciałem, żebyś to usłyszał.
3: Dziękuję ci bardzo, bo rzeczywiście Jacek Wąsowski również jest mi dobrze znany z tamtego czasu, ponieważ nagrywał ze mną i ze Staszkiem płytę akustik na gitarze Dobro. Bardzo piękne i przepiękne dźwięki.
0: No i oczywiście pierwsza formacja zespołu, czyli my, no to był właśnie w tej formacji Bogdan Łyszkiewicz, o czym się mało mówi albo się nawet nie wie.
3: No to mamy już właściwie szale złoto za nami.
0: Tak jest, wchodzimy na podium.
3: A kto zadzwoni brąz?
0: Marek Łuszczyński zadzwoni brąz.
3: Serio?
0: Dla...
3: No może niech zadzwoni.
0: No to zadzwoń brąz, Marku, prosimy cię.
3: Za piosenkę.
0: Dziękujemy.
3: Bo tylko jest jeden Jezus Pan.
0: Tak,
3: oczywiście.
0: Bo Jezus Pan.
3: To mi się wydaje tak oczywiste, że
0: God's Orchestra.
3: Tak jest.
0: Bronze.

0: Bracia Golcy na miejscu trzecim, z brązem.
1: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, a teraz srebro.
0: No ciekawe kto, ale posłuchajmy srebra.
1: Tak brzmi srebro.
0: A powiesz
1: srebro.
0: Nam, mój drogi, kto teraz?
1: AKB w utworze Przemian.
0: A no właśnie, Przemiany.
1: Po
0: przemiany,
1: raz pierwszy na drugim przemiany. Miejscu, gratulujemy.
0: Przemiany są cały czas właściwie, one się dzieją, więc...
1: I pozdrawiamy Świnoujście, stamtąd jest ten zespół.
0: No to pozdrawiamy Świnoujście.
1: A słychać nas tam przez system DAB+. Jeszcze raz.

0: Są przemiany.
1: Na szczęście są dobre przemiany. Przemiany na ten temat zespół AKB ze srebrem w tym tygodniu na notowanie 1270. A kto wygrywa notowanie 1270?
2: A 1270 notowanie listy przebojów, muzyczne dary, zespół Porozumienie.
1: Tak jest. A można by wprost powiedzieć Królów Król, prawda? Grzesiek z nami, Aleksandrowicz.
2: Bez zmian.
1: Witaj serdecznie, Grzegorzu. Witajcie. Złoty gong dla zespołu Porozumienie za utwór Królów Król. Doleciał?
3: Bardzo się cieszymy, bardzo wyraźnie brzmiący.
1: Super, to tam na wschód Polski doleciał. Dokładnie. Bardzo się cieszymy, piękna kraina wschodniej Polski. Super, że jesteście, ludzie bardzo wierzący, oddani Królowi Królów. Śpiewasz ten utwór, powiedz, słychać, że z całego serca go śpiewasz. Teraz głos dla ciebie, twój mikrofonik telefonu zamienia się w mikrofon radiowy, mówisz do słuchaczy prosto z serca.
2: Mówisz śmiało, nie bój się.
3: Dziękuję wam bardzo. Tak, śpiewam go z całego serca, bo inaczej chyba się nie da wyśpiewać takiej frazy jak, bo poszliśmy własną drogą, bo to jest codzienność, nie? Ta własna droga i ciągłe spotykanie miłosierdzia i ciągłe spotykanie tego, że Pan Bóg z tej własnej drogi bardzo wiernie i bardzo cierpliwie potrafi, może nie tyle zawracać, bo nie chodzi o jakieś siłowe zawracanie, ale ciągle czeka na tej właściwej drodze. Także zawsze ten utwór jest, no może nie tyle dobrze pamiętam, jak nagrywaliśmy, ale wiem, że atmosfera w tamtym czasie nagrywania tej całej płyty.
1: No, słyszeliśmy właśnie Łukasz mówi.
3: Tak, trochę po pandemicznej, gdzie tam po nocach się spotykaliśmy.
1: W undergroundzie słyszałem.
3: Dokładnie.
1: Brawo wy. Nie poddawaliście się. Ale
3: z różnych względów, dokładnie.
1: Fantastyczne jest to, bo mówisz, że kto by podniósł taką koronę, prawda? To jest niesamowite. Król o takiej koronie, gdzie jest ta korona, to jest ciężar wszystkich naszych grzechów, złych myśli, złych skłonności, ze śmiercią włącznie, więc to jest nieprawdopodobne. To jest majestat króla, którego właściwie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, chyba że przez pryzmat naszych upadków, z których on nas podnosi.
3: No właśnie, i to jest chyba ten pryzmat najbardziej bliski każdemu z nas, że gdzieś jak spojrzymy tak świadomie, jak mamy ze sobą samymi relacje takie, że widzimy, jak jesteśmy w codzienności, jak wygląda z perspektywy 20 lat moje małżeństwo, ile w tym jest właśnie łaski, przebaczenia wzajemnego, ile w tym jest właśnie takiej codziennej walki z tym, żeby zachować cierpliwość względem dzieci.

0: lekkość bytu, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, ale też i dosłownie, w momencie, kiedy wychodzimy spod konfesjonału rozgrzeszeni, no to rzeczywiście mamy ochotę latać. No, pewnie doświadczyłeś nieraz tego stanu, prawda?
1: No, to jest istota i tej żywej relacji z Bogiem i ogólnie tego dojrzewania w wierze, że człowiek właśnie dostrzega jeszcze czym jest starszy, tym bardziej dostrzega to, że właśnie sakramenty w jakiej mocy są one w moim życiu, nie? Czy ta relacja ze Słowem, czy właśnie ewangelizacja na placach, tak jak wczoraj miałem doświadczenie po raz kolejny.
0: Opowiedz troszkę.
1: Po raz kolejny. No, ewangelizacja na placach, czyli ta wspólnotowa inicjatywa, którą dosłownie potraktowała droga i teraz w okresie wielkanocnym wychodzi na place po to, na małe, duże, różne w swoich miastach, po to, żeby właśnie też świadczyć o tym, że Pan Bóg jest w ich życiu obecny i wczoraj właśnie też taka możliwość. To zawsze mnie porusza, bo to jest prosta posługa, zazwyczaj z gitarą w moim wypadku i śpiewem psalmów, ale widać jak to też wpływa. Przy poprzedniej ewangelizacji podeszło małżeństwo, mimo tego, że pogoda była niesprzyjająca, to małżeństwo przyszło później na liturgię i gdzieś wyraża chęć wejścia na drogę. To są drobne rzeczy, które wyglądają na drobne, ale
0: są wielkie. Grzegorz Aleksandrowicz, wokalista na utworze Królów Król, był gościem i triumfatorem. Pozdrawiamy cię serdecznie i kończymy listę 1270. Również dziękujemy. Janusz Najmański.
2: Kłaniam się pięknie. Naprzeciwko mnie Dariusz Ciszewski.
0: Marek Uszczyński program realizował.
2: Za oknem.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.